Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej brami stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

dla pianych słowami i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie. Witam, krasi, drogi rady słuchacze, z twojej strony Demko Trochanowski, słowowiecie, no języku i na językach. Bracia ciszu, że im zazwamy. Budeme sobie dnes chyba prodolżaty znaty to tych, kto za to posledni tydzień do mnie napisał znat z jakiej przyczyny. Budeme prodolżaty popredni temy, ja nam przypomnę demko@etlm.fm, to mi mailowy adres, hosnujte ciż komunikatory, hosnujte ciż różne wszystkie możliwości, żebyśmy się kontaktowali, bo z toho wychodzą bars, ale to bars, fajna tema, a ja zacznę jak wse, naszą azbuką. I już o chwilę zaczynamy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Tak i wracamy do Słowoci i zanymamy się już naszymi sprawami, jak już bym zapowił, aby się dali na tydzień temu, a i może dwa tygodnie temu podczas ty, bo to temat one się perpitają, znate. Dobrze, zadziękowałam zresztą. I z mebe się dwa jak czużo słowa wchodzą do lemkiewskiego języka na premierach takich trzech bukw, trzech zwłóki, uważaj, bym powiedział H, cych, tam jeszcze zme wplitali też to G, bo mali zme też tak premiery. No i zme sobie wyśledzali, że mamy starsze pożyczkę i tak karpackie, może za czas i austro-madiar, gdzie mali zme madiarski język, gdzie mali zme niemiecki język, dost blisko jak język administracji, język to oficjalny, dzierżawny, wielo innych. Ja bym podam premiery, nie będziemy oczywiście ich powtarzać, tak zresztą po lemkiewsku mamy pohar, a po polsku puchar z głuchym tym h, abstrahując od tego, że w polskim języku nie jest tego naszego zwyczajnego h. A zresztą jeszcze przypomnę, od czego wzięła się to ta tema, że już bardzo często czuty, przede wszystkim posered młodszego pokolenia, że już ciż tracić się to zwłoczne H jest zamiast toho wstawlane H. No i maliśmy tu duże takich premierów, że robić się różnica, kiedy powiemy chory i chory, chodyty, chodyty, chłodny i chłodny. Ja tu jeszcze nie pamiętam. No i jak raz przychodzity z pomocą, bo minne wszystko się absolutnie da zapisać. Tu mam premier z toponimii, gdzie choć może i małym zapisane, ale o tym zmy by się dowali sobie na komunikatorach, ale chyba nie z tych toho powisty hroła, takie seło na średniej lemkowyni. I w

Do polskiego języka to przeszło jak chyrowa, znaczy czeres to, że w polskim języku takiego zwuku nie, choć jest na premier to samo ha, i tak by można było zapisać, to do polskiego języka przeszło aż i z grafiką, tak jak się wymawiać w polskim języku czeres głuchie ch, a to ojkonim, znaczy to ta nazwa, która to są nazwy. Ojkonimy to nazwę miejscowosty od nazwiska Hyra i od toho sufiksa owa, o zresztą onym zmycisz velo czasu besidła, ale tu dostałem ci już bardzo fajny premier takiego jak hala i gala, kiedy mamy opozycję H i G. Tu cisz możemy sobie samo halu możemy sobie podzielić na takie wielkie pomieszczenia, budynek, znaczy to ona będzie bardziej uczena, odkąd nas przyszła z niemieckiego hale. I hala, jak idę to tłuku w horach, tak, gdy się tam na połoninach, to ona też bude pasujsko, może też tak powisty, hirska polana, może tak, to ta hala. I ona na pewno bude czeres h, choć w polskim oczywiście też zapisze się czeres h, ale nie, ale już się toho nie wymawić. I na żal, to już o czymśmy by się dwali, się bude też pomagać. Maleńko się tratyć i robimy wszystko, żeby tak nie było w lemkiwskim języku. Ale to ta opozycja pryniacia hala w tym znaczeniu budynku, to ona idzie z niemieckiego i też zmyku z besidwale o tym na komunikatorach odkale, czym się takie ha wtrymało na premier w nas. No tu lem skoro pojusz, jak to wszystko niemieckie pożyczko, jak handel, jak hala, to niemieckie h, przede wszystkim to naczelne, pierwsze, co stoi na początku słowa, ono nie jest takie czysto jak nasze h zwłoczne, ale ono ciszy jest takie, bym powiedział, hrtanne, takie z zadu garła idę to dźwięk, za to cisz, kiedy bardzo dobry się w nas mają to te niemieckie zapożyczenia, które zaczynają się od h. No i jeszcze to ta gala, to premier, to im dostał, że tu następny premier dezminimy, da jakiś zwłok, znaczy dasz to incze. Gala to już bude bardziej podija, gala to bude może, to może bude barże, ono idę z francuskiego, a mało by pryty iść do francuskiego z hiszpańskiego, ale tu barże mi idę o to gale, to takie światoczna podija, ale też może być światoczne obleczenia, które się zakłada na taką światoczną podiju. Wielu tych etymologii tam bude, za to nie będziemy to wchodzić. Dziękuję wam za wasze premiery, dziękuję za waszą wielką aktywność, ale kusićka jeszcze będę podążać i z podobną temą, i z temą, która była w słowowicy, no ale takim triggerom, takim, co zaczyna temu, co ważna jest, żeby je omówić tak z innej strony, ale jeszcze raz było jedno rzeczenie z Messengera i za to sobie to wezmę już po perwi.

Wydatny i sławny Stefan Sztec nam zaśpiewał, a my wracamy do Słowowyci. No i obiecaję wam dwa reczenia z komunikatoriów. Pierwsze reczenia to takie od słuchacza. To pił bidy. Hirsze, że już mało kto besiduje. No i tu się zachodził, lep tak może na połowę, no hy i hy tisz to nie jest pił bidy. To hy i hy to jest klasyczny premier jednej z asymilacji, jednego z asymilacyjnych procesów, które na żal nastupują, ale drugi, słuchajcie, no tu już powiem, że to tak samo ważne. Drugi, kiedy my już zaczynali by się dłaty o h i o tym, że to będzie dnes, czy e i e, rozryżnienia tych dwóch zwuków jest tak, tak w nas ważne. Drugie reczenie, ale mąż się do dumaty, no to już je nie zderżył, za to taki premier wam dam. Mamy takie czasosłowa, wezmę sobie paru takie, że to pod mi zwuczat. Kupaty, kpity, kopaty, kapaty, no, nie znam co jeszcze, do jakiej różny wodu mam. I za to one mają jakieś tam własne, są własne jakiś system, który rozwijał się tysiące roków i za to mamy ich w takich, jak w takim, bo mieli w takim wydzie jak dnes. No i oczywidno jest, że ciężko byłoby było kopity w Ozeri, na przykład, tak? Albo kopaty w Ozeri. Kapaty może już to z wodą związane. Radsze kupaty. No oczywidno, że kiedy powiemy, że ktoś się kopał w Ozeri, to załóżmy, że to może będzie ty da jaki bud, że się jednak kupał, że się może do dumaty. No ale to jest język, żeby był jak najbardziej precyzyjny, żeby jak najmniejsze trzeba było się dodmułaty. I tu dnes powtórzył taką temu, ona się na pewno, nie znam, co, aż taką w miarę jawlała w słowicy czy w moich językowych programach temu rozryżnienia tego za niego, no tego głębokiego drugie to jest i, wiem, tu trzeba pamiętać, ktoś kiedyś powiedział, że mamy zadnie y i średnie y. Ja długi czas chosnuwał takiej nomenklatury, ale to nie tak. Mamy y, mamy i mamy i. Trzy takie zwłoki. Zaraz wam powiem czom, za to, że nasze y to nie jest średnie y. To jest nasze i etymologiczne, a i to, co mamy dnes, to tam też już było. Może o chwilku powiem, to ono pochodzi z czysto innych własnych i jawiło się nam daku spizniejsze w języku. No to stary prosłowiański zwłok. Nam oczywiście win piszą najbardziej tam do garła mamy byty, mamy byk, dym, ryba, syn. No tu absolutni to będziemy w taki sposób wymawlaty. No i mamy też y zwane czasom średnim y i ono jest sopostawlane z tym y. No i zdaje się, że metodologicznie dost błudno za to, że jak już powiem y, ono pochodzi z dawnoho i lem to i peresunuło się do seredyny gamby, jakby możemy tak powiedzieli, za to, że musiło ustąpić nowomu i, które przyszło do nas z takich własnych jak o, przede wszystkim jak je, to w zapisie czasom je, czasom jać, to primiry, gdy mamy nicz i mamy dwi noczy, mamy sil i koho czoho nie jest soli. To są to primiry, za to to i nowe się jawiło w dajakich primirach, w jakich znamy, bo słuchamy słowowiciu i za to tamto dawne i persunuło się dakus do seredyny. No i czy ono robi nam ryżnyciu? No, robit ryżnyciu? Robit, tak, robit bardzo wielku, bo mamy nasz absolutny, chyba taki najważniejszy premier dwa czasosłowa. No, wezmę sobie taką prostu paru byty i byty, tak, byty i byty. Oczywidno, że się dodumamy, kiedy będziemy besiduwać, że ja Rusyn był, jem i budu, to oczywidno, że się dodumamy, że nie chodzi o bycia, o agresyju, że nie chodzi, żeby da koho byty.
choć fajnie złuczył, był jem i budu, znaczy, że był jem, tak jak jem był, tak teper biu i jeszcze budu dalsze był. No samo wydyte, że to dakus bez sensu, choć tot argument, no ale się dodumamy, no jasne, że się dodumamy, ale o to jest język i precyzja języka, żeby tu jednak stawić ty y, Jarusyn był, jem i budu, a bycia trzeba by liszyć dadę do innych językowych konstrukcji, tam, gdzie oni mali by byty. Oczywidno, jak sobie zaczniemy, to zhublaty. Mamy dnes czasosłowo byty, że ja jem, tu stoju, od bytu. Mamy czasosłowo byty. To znaczy, może dla koho byty, zdakam się byty. Ale sąd iszczy, nowy pożyczkę, mamy bity. Nelem od toho tak muzyczne bity. Choć ciż, bo może było schosnowate, ale ciż bit, jak to ta jedynycia informacji. Bit, jak to komputerowy bit. No i jasne, że ciężko się w tym najty, żeby kolej dej, jak schosnowate byty, byty i bity. Bity. To, no. A jeszcze jak sobie to rozłożymy na inczy słowa, na premier byty chłopci, dwa byty chłopci, dwaje byty chłopci, byty, znaczy, że on jest byty. Sąd może iść dwa byty, jeden byt i drugi byt. Tu też schosnujemy wciłką inczej konfiguracji to tu i paru opozycyju e i e, ale też wchodzi nam to i, jak zme sobie powili. To zresztą tak jak może pamiętate, też ten tomu z mowy siedlali o przy nachodzi tej opozycji g, h i h, że mamy za to trzy zwuki, bo one nam pozwolą odróżnić, co to jest chram, cerkoł, świątynia, to co to jest chram, ja chram z wami w daszto. I co to jest gram? Gram pewnie będzie tu najnowszą pożyczką. Gram jak jedynycia ciężkosty. Tak samo byty i bity, bo tu wziął możut robity problem. Co oczywidno, jak najbardziej zrozumiał. No, następna para takich czasosliw jak pyty i pity. Tu ciż oczywidno sobie możemy to rozłożyć. Pyty. Tam są de facto dwa i. Dawno i, które przeszli w rezultacie ewolucji języka do i. Mamy pyty. Chocze mi się pyty. Choczu się napyty. Horiaczo jest i choczu się wodę napyty. Ale też możemy pity. Tam. Czom tam jest teper i? Bo dawno było tam o poity. Tak, i to opereszło w i od tale teper, to i, żeby nie tworzyć dwuznaczności z tamtym i, tamto i sobie pereszło dady do serdyny gamby i za to budeme pyty, możemy się napyty wody, czy tam kto, szto, dasz to pie, ale do da koho możemy pity do, to znaczy, że możemy pyty wodu, ale pity radsze do miu. Tu nie będę już powtarzał, bo znam, że koleś już im besiduł o tym, że na zachodzie lemkowejny bars często to i ostawało w oryginalnym miejscu w Gambii i tworzyły się takie dwuznaczności, że chcesz piti, albo w znaczeniu chcesz pity dade, albo chcesz piti, znaczy chcesz siadasz to na pity. To już to. Liżmy. Paru jeszcze dosłownie premierów, bo smoty już się rozgadują, a czas lety. Siaty i syjaty. Taka para bars często putana, bo siaty, siejemy zerno na poli od dawnoho, siejaty, i tamto dawno je pereszło nam w i za to się mosz powisty zagnizdyło, od tale mamy siejaty, zerno, siejaty, pole. No ale co się stało z dawnym czasosłowem siaty, no tamto i oryginalne i etymologiczne i pereszło do serdyny gamby i mamy siaty.
syjaty, śwityty, bliszczaty, zwizdy, tak, syjają na niebie. Tu o tym czasosłowi teper jak raz besiduju i tu następny premier tych historycznych wojen w języku historycznych wojen zwukił, de dawne je siejaty, dokładnie takie było, to je przeszło w i, zrobiło nam się siejaty, idę mi o agrarne sprawy, a dawne siejaty musiło perejty ze swoim i do seredyny gamby w mowie i od tale mamy syjaty, znaczy śwityty, bliszczaty. Co tu jeszcze mam? No to już takich paru premieriów, które możesz powisty, tyś może zrobić problem. Jeden ensemble nagrał płatniu, to taki, w kotry, na kotry naszli się ryżne, schidnio-slawiańskie śpiwank i posrednich byli Ilem Kiwsk, gdzie było zapisane at moła sztos dumała, tak? Znaczy, że sztos jest moła i sztos jest dumała. To nie tak. A ty, myła, zwernienia do mojej myłoj, do mojej kochanoj, do mojej frajirki. Ty, myła, sztos dumała. Jak tu następny premier, że mąż się myty, tam dziewcza się myło, ale mogło byty myło. Zda jakoj przyczyny. Tu są dwa absolutnie, tu oczywiście mamy opozycję czasosłowa i przysłownika, ale kiedy sobie wyrwamy go z kontekstu, to już nie będziemy mieć kontekstu i nie będziemy znać, jak oż to idę. Za to tak ważny jest zapis, a i wymowa toho, że nie powisty, a ty myła, bo tu by mało sens i mało by kontekst. Što zdumała, a nie at myła, kochana, frajirko moja, żeno, dziewcza i tak dalsze. Samo widzicie, jest to velo. Zdaje się mi, że żebym jeszcze naszał wyty i wyty, a to dnes już to na pewno nie przerobiłem, może jeszcze wernu o tyżden. Do toho, pamiętajcie, każdy język ma swoje pryncypy. No już się utwierdził desy. Oczywiście, więc się każdy rozwiewa. Dasz to, dostaje nowe, dasz to tratyt. Ale język, jak mi się zdaje, najbardziej lubi toho, jak się tworzą dwuznaczności w danym języku. Hej, one się tworzą. Tak jest. Ale język, jak smutrymy na historię, bardzo one lubi. I za to pilnujmy to, żeby byty i byty, żeby pyty i pity, wyty i wyty w odpowiednim momencie. A ja za dnes bardzo wam dziękuję. Czujemy się. Do następnego razu besiedłał Demko Trochanowski, demko@lem.fm i słowowicia. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radio LM FM.
2: Jest poniedziałek, 1 grudnia 2023 roku, a na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 grudnia do 30 lipca ubiegłego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu będzie publiczno wskazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, które nie są własnością Skarbu Państwa i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wskazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 grudnia tego roku, zainteresowani właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest już opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcją jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropi zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiów w Krakowie zapewnił też o otwartości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajobudowych Parków Korośni rachtuje mobilną

0: aplikacją dla turystów i żytelów polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedziczność regionu, będą udostępnione w sierpniu-augusti. Projekt jest realizowany we współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim. Narzędzia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osnowateli aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendarza podróży i modułu planowania przechadzek. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobów, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwadakcja imania medwiedziu. Po klasztor zimanoch było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżniko, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Praca w terenie wedeno sąd z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Perutnych uczest i pracowników Dyrżawnych Lisiów i eksperta Tatryńskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiedziów, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i hladania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanoch mają boty 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co mają na celu jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia i zlepszyć bezpieczeństwo żytelów. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach maje też meczańczoma funguaty interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodziaczych pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i maje zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Wieczór z Radiom Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzn. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasi drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Speed Warszawskiego studia Radio LEM FM na żywo, znaczy zaczynamy wieczorny blok naszego wysyłania pierwszego dnia czerwca, junia 2026 roku. Od raz, kiedybym zabył, dumam, że nie zabudł, ale wam pozdrawiam wszystkie dity, bo to dnes ich świato. No a ja jeszcze len przypomnę, to wieczorne wysyłania do 9 godziny do 21 będzie prochodziło tak, że będziemy mieć program 3 świty, a pak po 9 godzinie, jak to przeważnie w poniedziałek bywać, będziemy sobie rozbierać lemkiwski język. No dobry, to toż zostawajcie razem z nami przy słuchaniu radia. A my już o chwilku. Dumam, że zaczniemy.

czwartek i wracamy do studia Radio LMFM, pierwsza chodnia czerwca junia 2023 roku. Jaki to jest 152 dniem tego roku? Na jeszcze trwa to den. Tu by się dojął juliańskim kalendarzu. Do końca roku staje w tymże kalendarzu 230 dni, a w juliańskim kalendarzu mamy jeszcze maj, 19 den tego miesiąca. Dnes świadkują, jeszcze świadkują za zachodnim kalendarium Paweł, Magdalena, Konrad i na premier Justyn, a za schodnim kalendarium dnes na premier Anastazja, Andrii, Sander, Grigory, Mikołaj, Michał, Ignaty, Joan i wielu innych. Zdrowia oczywiście tych, co dnes mają imieniny. Jeszcze raz pozdrowlu dzieci z ich, a każdy jest dzieciem, to i sobie pozdrawiam i wszystkich słuchaczy. Międzynarodowy Dzień Dzieci, na pierwszy dzień czerwca junia, to taki praznik. I spośród innych międzynarodowych dni to jeszcze dnes od 2012 roku jest już świętowany Dzień Rodziców. Nie znam, czy to tak zamireno przy dni dzitin, to już okrem tego, że to jeden mołoka. Dzieci powinny pyty mołoko. Może to jakoś tak. Nie znam, czy dasz to spilne. No jeszcze Międzynarodny Dzień Bułka, jeszcze jem naszą. Ale tu już nie będę wchodził, czy dasz to ma, jestem spilne. Okrem tego jeszcze Dzień Malowania, Dzień Ryszu Czosty. Są takie dni. A po jedno derżawy świadkują w Mongolii Dzień Matery i Dityn w taki sposób. Palau, to ostrowo, to Dzień Prezydenta. W Polsce jest dnes Dzień Bez Alkoholu. Hejby. Samoa Światła Niezależności świadkuje, Kenia świadkuje Tisz Dzień Swobody, to praznik Madaraka. Tunezja świadkuje Dzień Konstytucji, a w Gruzji zdaje się, że dnes praznik Światoj Nin. No dobry, to jeszcze raz zrealu wszystkie dity, absolutno wszystkie i wszystkie słuchaczy i czujemy się one do ucha.

0: różnorodna pieśnia w wykonaniu ensemblu Karczmarze. A my przechodzimy w naszym programie do dalszej części. Powiemy sobie, co się podjęło tak około pierwszego dnia czerwca, junia w protiachom historii. Idu do 123 roku. Samo 123 roku to jeszcze Rzymska Imperia i cesar Didius Julianus był zamordowany przez swoich pretorianiów. Co można się czytać o tym, że tam się wielo działo. Nazwali swoją swój system demokracją, choć win taki ala demokracją był, to była Ejby Republika, no ale jakby te diabło się tam dost często, diale takie się ryczy dość często. Pidemy do 1479 roku, bo w Kopenhadze był odkryty pierwszy w Danii uniwersytet. Pidemy do 1831 roku i w czas doświadczenia Arktyki anglicki podróżnik James Clark wyjawił, gdzie znajdować się, że się znajdować i gdzie on się plus minus znajdować północny magnetyczny polus Ziemi, jak znamy dopiero późniejszy w oprawę i podróże dowiedli do tego, że kto si pierwszy raz tam swoją nogą postawił. 1780 rok w jednym banku w New Haven w sztacie Connecticut był ustanowiony pierwszy płatny telefon. Znaczy, możesz powiedzieć, że to był taki prototyp, bo nie znam, dneśnich, bo ci różneje, ale może współczesnych automatów, tych telefonicznych automatów, które kolisy jeszcze przed erą mobilok stojali, no wsiady stojali. Możesz powiedzieć, że to nam się tam płatyło za to, to pak się płatyło takima magnetycznymi kartami. No, stare czasy. No stary, na tylko, że to już będę pełnić z dobrych 20 roków. Może jak jeszcze tam one były popularne. Tomu, oczywiście. 1935 rok. W Wielkiej Brytanii były wedene czysła na autach, znaczy to rejestracyjne numery i w Wielkiej Brytanii obowiązkowy egzamin dla tych, kto chcieliby być szoferami, to widno pewnie, to to było z tym związane, że aut w Wielkiej Brytanii było już coraz większe i da jak prawne pryncypy trzeba było też gutomu wodyty. 1946 rok, Trybunał w Bukareszcie po II światowej wojnie, jego ryszenią straceno faszystowskiego dyktatora rumuńskiego królestwa, generała Jona Antonescu. Stociż tu możesz powiedzieć, że po każdej dyktaturii tam do koho strzelają, tak to było z Czałczesku po eposie komunizmu. 1969 rok, teraz idziemy do Kanady. Była zabronena, to chyba pierwsza dyrżawa, w której zabronono reklamu duchanu i tych wszystkich wyrobił z duchanu i zabronono ich i w radiu, i w telewizji. 1980 rok, kiedy jesteśmy już za wielką młaką, bo startowała telewizja informacyjna telewizja CNN. 1988 rok to toł, kiedy prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki Ronald Reagan i Michał Gorbaczow podpisali wspólne dokumenty, ratyfikowali takie dokumenty, żeby chemiczne oruża, dakus zlikwidowaty, żeby było mniejsze na świecie, no i to to pomału weło ku tomu, żeby zahalno zmniejszać oruża, żeby nie było przyczyn do wojen, jak znamy. Z współczesnych podii nie wse. No, nie przyniosło to, to takiego rezultatu, jakbyśmy chcieli. To jeszcze 1998 rok w Brukseli był założony Europejski Centralny Bank. W nadzorze 8 minut 33 słuchacie Radio LM FM i program Trzy Świty. Zapraszam was na muzykę.
1: Tot program powtarzamy.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak i wracamy do naszych spraw. Teper idziemy ku rusyńskim licznyciem. Z rusyńskiej obszary i zacznę od tyżtownej w sobotu. W sobotu 30 maja minęła taka licznicia z 1954 roku, kiedy to w rezultacji ukrainizacyjnej, no i w napriami ukrainizacyjnej polityki komunistycznej partii Czechosłowacji w Priaszowi był osnowany KSUD. To od Kulturnego Sojuszu Ukraińskich Trudniaszczych, to taka organizacja, jako teraz mała by hejby po tym, jak Rusyny byli zdelegalizowane w komunistycznych dyrżawach, reprezentowały Rusyniu, ale jak znamy, do 1989 roku nie reprezentowała, lem ukrainizowała, bo pak już Rusyny, jak mogli, zrobili sobie swoje organizacje, choć rezultaty to te asymilacyjne i inne niedobre widzimy do dnes. Wczoraj minęła rocznica z 1943 roku, rocznica śmierci wydatnego diacza, episkopa. Besiduję tu o tym, kto to był Aleksander Stojka, urodzony w 1890 roku, w mer w 1943 roku, jak już jem powiół, to okrem toho, że najpierwszy świeszczennik, pak episkop Mukaczewskiej Rzekotolickiej Jeparchii, to jeszcze wydatny rusyński aktywista i dziacz. No, tu trzeba powiedzieć, że jak episkop był bardzo płynny w swojej działalności za jego czasu. Ruko położył 158 świeszczenników, wystawił 67 nowych cerkow, wielu chramów odrestaurował, ożywił duchowne życie, wielu na tym prostorii, ale w tym rusyńskim prostorii był też członem, posłanciem Werchniej Palaty Madziarskiego Parlamentu 1939 rok. Był też z inczyma, współpracował na przykład z malariami, z Erdelią, z Bokszają, z Hrabarią, z politykami, diaczami, Andrią Brodiją, Stefanem Fencyką i na premier z tymi dwoma ostatnimi Barsia Staraleo, taki pełną autonomię podkarpackiej, Rusy oczywiście się nie dożdali, ale choć był przychylnikiem rusyńskiej orientacji, to na premier kole w 1938 roku Maďara zaniali kawalczyk podkarpackiej Rusy i to, że ukrainofilskie studenty protestowali, byli wyszmarzeni ze studii, aresztowani i tak dalej. Win, jak episkop stawił się za nima i bardzo często przyniosło to pozytywny rezultat, że mogli wrnuty na studii, ale to ta borba rusyńsko-ukraińsko-ideologiczna, a to udzmy malejszy, jak widno, swoich przedstawników i w cerkownych strukturach, to też miała takie rezultaty, że za to, że ostał się że nie wciuk z Użhoroda, kiedy Madziary Użhorod zaniali, też z samego Rymu, tam, gdzie byli proukraińskie wasyliany, bardzo chcieli z tego, z Stojka zniaty i tam lobbowali do papy. Jednak samo Madziarsko Wasty na to nie dozwolili i jak im powiem, w mer w 1940 43 roku w Użhorodzie, a w tym miejscowości, gdzie on się narodził, jest licej jego, to seło Karaczyn, jest licej jego imen. No dobry, z dnešnich ricznic 1930 rok, to też podkarpacka, nie, to dnešni ricznic, to Aleksander Stojka, to wczorajszy ricznic, a teraz dnešni ricznic, pierwszy dzień czerwca, junia 1930 roku, jeden gimnazysta Użhorodzkiej gimnazji, Fedor Tacynec,
strzelał z politycznych motywów do wydatnego rosyjskiego polityka i też lingwista Jewmenia Sabowa. No, tu trzeba powiedzieć jedno, że się nie powęło, ale tak były różne obstawy na Podkarpackiej Rusy w Międzywojniu. Z naszych licznic jeszcze 1912 rok to data śmierci Julija Firsaka, episkopa Mokaczyjewskiej Rzekotolickiej Eparchii. 2025 rok, dokładniej rok temu, w mer Wasyl Jabur, to pedagog, to jeden z dwóch tych najważniejszych kodyfikatorii rosyjskiego języka na Słowacji, pedagog i w poszkołach, i na Priaszywskim Uniwersytecie. Tu dopowiem, że w 2007 roku dostał nagrodę świętych Kiryła i Metodyja za rozwój rosyjskiego języka. Dostał od Priaszywskiego Uniwersytetu brązowy medal za rozwitą rusynistykę i też między innymi premium Aleksandra Duchnowicza od Karpatorusyńskiego Naucznego Centrum w Zjednanych Sztatach Ameryki. Mało jeszcze paru inczych nagrod. Tak, na Dyrżawne Emerymny, a też mąż powisty jedną z nich, to zdaje się mi jeszcze była nagroda, nie choć chyba tu powisty od, zdaje się mi, kiedy dobry pamiętam, od Okrągłego Stoła Rosyjnej Słowacji, ale to bym musiał prawiryty probaczyć, wtedy się tak mi się o ucha obyło. I to może jeszcze paru rocznic związanych z mediami. Dwie, dumam, że mi są bardzo bliskie, nadziję się, że i wam. To pierwsza z dalszej zagradki 1 czerwca 1972 roku w Nowym Sadzie wyszło pierwsze czysło rosyjskiego młodzieżnego czasopisu MAG. No i teraz dwie następne informacje bardzo blisko mojemu sercu. To znaczy 1 czerwca 1991 roku w Gorliciach było osnowatelne zobrania wznowlenego obszerstwa Ruska Bursa, podtrzymujące działalność na osnowie takiego samego statutu z 1939 roku. Znaczy, że dokładnie 35 roku temu było reaktywowane stowarzyszenie Ruska Bursa. I nie znam na kiłko druga rocznica jeszcze bliższa mojemu sercu, może nie aż tak, jest też z tego samego dnia, lem już z 2011 roku, znaczy 15 roku temu, dokładnie zaczęło wysyłać radio Lem FM, tołd w efir, jeszcze lem internetowy i piszle pierwszy zwuk, piszle pierwsze melodii. Za to, jak widzicie, zyszło się tak, że dnes świadkujemy 35 roki Ruskiej Bursy i 15 roki wysyłania radia. Lem FM, Barsia z toho ciszu, dumam, że w wakacji w lipcu poświadkujemy, jeszcze będziemy informować, choć tak bilsze świadkowania, radsze z okrągłych dziesiątynnych ricznic pidny mamy, znaczy, że o 5 roku, dumam, że tisz się stritymy. Przytkam wam i nam mnoha jalita, ja was zaproszę na muzyku, ponieważ mamy jeszcze chwilu w Radiu LMFM.

0: I wracamy do studia. Jeszcze została nam w programie Trisfity chwila, za to idziemy do Gorlic, w których 16 radusi w tym momencie rano. Chyba kusiczka polało w Gorliciach i to dość w tym tygodniu nie będę Gorliciam czużej. A temperatury jak zaraz do 22, w sredu do 23, w czwartek do 20, w piątek do 22. Probaczcie. No i za to tak to ta chwila, no może nie będzie taka bardzo najlepsza w nocy, trzeba też pamiętać, że to minimalne temperatury będą oscylować do około 11, 12, no 13 gradusów. A przez to tydzień kusićka też pokropy. Najbliższe doszło chyba zapowiadają to w czwartek, a w piątek to aż i będą bury, tak z perunami, będzie hrmiło, no to trzeba też uważać. Idą do Polkowic, DTP jeszcze 20 gradusów. Dost ciepło. I tak, zaraz do 26. Bardzo ciepło, duże słońce, raczej minimalne szanse, żeby mało by ty dosz w seredu do 19 i polije w Polkowiciach w czwartek do 24, może nie będzie aż tak lało, choć takie perychidne doszcze może się jawyty, ale będzie bliższe sącie, a w piątniciu zaz będzie lało i temperatura lem do 19 gradusiu. Smotriu na Priaszył, teper 15 gradusiu w Priaszowi, no i niebo zachmarene. To też ten podobnie jak na Lemkowini. Kusićka teplejsze, bo do 23, 24 gradusiu, na premier w seredu, w czwartek 21 i ono hodno by się kus może powisty bardziej wychwalaty jak na Lemkowyni, ale trzeba powisty, że w seredu polije, takie perychidne deszcz, w czwartek może już pryty buri, w piatniciu zresztą ciszy, to ta minimalna temperatura, podobnie w Gorliciach 11, no 13 gradusiu będzie padała nad raną. W Mukaczowi teper lije, tak będzie do zarane, zaran ci ujden, raczej cisz, chmar i deszcz, a dopiero się chwilę do seredy, w czwartek przyjdą bury, a w piątek ci będzie tak, nie tak, nie szak. Kus chmar, kus sącia. Temperatury w Mukaczowi 22 zaran, 25 w seredu, 22 w czwartek, 25 w piatniciu. No i jak widzicie, jeszcze to ta Jarsia nie może dobyć tak nam wskazać. Jest taką najlepszą dla nas strona. W Komności, piwniczno-schidni Madziary 14 gradusów w tym momencie. Dwa najbliższe dny z temperaturą 23-24 gradus. Czastyczno niebo będzie zachmarene, ale raczej nie powinno laty, może jakieś minimalne perchidne deszcze, ale w czwartek już komności trzeba będzie uważać na buri z perunami, a w piatniciu cisz może się jawyty perchidne deszcze i pidu jeszcze jedna południe do ruskoho kerestura w Wojwodyni w Serbii. 17 gradusów w tym momencie, chyba jeszcze lekki deszcz przechodzi z Motriaczy na meteorologiczne mapy piwnicznej Serbii. Idu dalsze, wtorek, sreda, czwartek, piatnicia, temperatura taka będzie od 25 do 22, znaczy duże, teplejsze jak w nas. Zaran raczej nie powinno lat, ale w sredu może pryty buri. Już mniejsze prawdopodobieństwo, że one się utrzymają. W piatniciu powinno być już czysto bez deszczu, no ale niebo będzie zakrywane bardzo często chmarami. Smotru, jaka godzina? Mamy 3,5 minuty do 9 godziny. Za to, drogi radiosłuchacze, ja się z wami będę praszczał w tym programie Trzy Świty. Dziękuję za to tu godzinę wysyłania na żywo. Lemsy gełtnu wody, bo im się rozgadał i już po 9 godzinie przejdziemy do programu Słowo Wycia, w którym jak se będziemy zanimać się tak lemkiwskim jak najbardziej językom. Trzymajcie się ciepło, by się dułał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Trzy świty

Korzo. Informácii, fakty, komentári na rádiu LMFM.

0: Jest oj to rok 2 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Władze 9 maja w budynku Osiedla Prawosławnej Kultury Elpis w Korleciach odbyły się przesłuchania w ramach 21. konkursu recytacji lemkiwskiej poezji. W podii uczestniczyło wzięło ponad 60 uczniów osnownych szkół, które zmagali się w paru wiekowych kategoriach, przedstawiający twórczość lemkiwskich poetów z różnych literaturnych periodów. Konkurs od roku stanowi ważną formę popularyzacji lemkiwskiego języka i literatury tworzonej w tym języku. Uczestnicy reprezentowali publiczne i niepubliczne szkoły, w których wedene je wczenia lemkiwskiego języka. Zgodnie z regulaminem, każdy z recytujących przedstawiał dwa twory różnych autorów, co dawało szansę wkazać stylistyczną i tematyczną różnorodność lemkiwskiej poezji. 30 maja w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się wstanowiające zasiadanie dwóch struktur, co dzieją w ramach Nacjonalnego Sowietu Rusyniu, Grupy za Naukę i Grupy za Młodych. Stricza miała organizacyjny charakter i stanowiła formalny początek działalności obu grup. Grupa za Naukę będzie się zajmowała inicjatywami związanymi z doświadczeniami, dokumentowaniem i popularyzowaniem znań o języku, historii i kulturze Rusyniu. Jej wedoczem jest dr Julian Ramacz, a funkcję jego zastępnika objął dr Michajło Fejsa. Grupa za Młodych zosередzi się na działalności, jaka tyka młodego pokolenia, włącznie z edukacyjnymi, kulturnymi i integracyjnymi projektami. Wedoczem tej grupy jest Darko Zagorac, a jego zastępcą stał Petro Chromosz. Oba tiła mają doradczo koordynujący charakter i mają za cel podtrzymywać rozwój kulturnych i naukowych inicjatyw w ramach rosyjskiej wspólnoty Wojwodyni. Polskie Genealogiczne Towarzystwo ogłosiło na swoich socjalnych mediach, że zaczęły się roboty nad nowym projektem digitalizacji metrykalnych aktów. Następną eparchią, z którą towarzystwo ruszyło współpracować, jest Ryszyłska eparchia. Była ona stworzona w 1992 roku przez wydzielenie obszary z Przemyślskiej i Tarniowskiej eparchii. Duplikaty metrykalnych knih trzymane w archiwach tych dwóch eparchii leżały się tam. Не були передано до новоствореного архіву Ряшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котру знаходяться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Ряшівської курії, послідні рішення о том, чи дозволити на сканування належать до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувані на сайті Сканотека. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdzie archiwalne informacje z różnych części Polszczo. 25 lipca juleja w Mykowie na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Podia nawiązuje do Andy Warhola, którego korzenie sięgają toczno tego rosyjskiego sela. Nie będzie to pierwsza edycja festiwalu, bo on organizowany rokami, teraz wertat po paru rokach przerwy spryczonej pandemią. Tegoryczna podia ma jednać rosyjską kulturę, współczesną sztukę i dziedzictwo rodziny Warholiów. Ma się to stać za przyczyną czesnych koncertów, wystąpień, warsztatów i innych aktywności przygotowanych organizatorami. Więcej o projekcie możecie czytać na sajcie StartLab.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Patrzysna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Szanowni radio słuchacze, z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak, to Paczisna Hodyna, Radio LMFM, a my gramy dalej i dalej robimy swoje. Tak by się chodziło komentować to wszystko, co dookoła, jaka buria, furt, hermet. Zaczynamy, 9.15, 10.45, na czym się na perenie mamy.

No a jaki to dnes den? Jak wczoraj den dityny, to dnes drugi den dityny. 2 czerwca dnes. Każdego dnia możemy sobie dociniać. 2 czerwca, wtorek, drugi den 23 tygodnia 2023 roku, 153 den to, że przed nami 212 pewnie ciekawych dni do końca astronomicznej jary 18 dni. A z tych roboczych na roboczych to przed nami 149 roboczych i 64 swobodny od roboty. I przypominam, że w tot czwartek żywego wysyłania nie będzie, bo to ustawowo swobodny od roboty. Swobodny od roboty den. I jeszcze pizryjmy, kole to tam sens. Słońce się zbudyło. Ciekawa jem, czy kto z was staje razem do słońca. Świta zaczęło 3:32, a tu dla Gorlic słońce stało, zbudyło się mniejsze wece o 4:32. I z Merkaty będę w 5:10 wieczór, a schować się słońce o 20:48. Zachód miesiąca był rano. O 4 minuty po godzinie 5 rano, a zas wkaże się nam krasnej, czudowej, wielki pełniczki miesiąc, choć już kuściok homejsze, o 23:21. Dasz to ciekawego mi przynesty, bo od rana same ciekawe linki motuskę dostają. I tak im się rozochotyła, że jeszcze wece żdu, na wece adrenaliny, wece ir by się chodziło po istym.

Гадам, гадам, відповідних послуг, які б могли скоментувати. To też to czytam, ale wam nie powiem, że to czytam. Leżą wam lem po słowiciu. Znaje się jak słynia na drożdżach. A jeden słuchacz powie, że sączą to lem ptachy stają. To jeszcze raz. Znaje się jak słynia na drożdżach.

Tam pod lasem coś pędzi z wiatru wyciem. Chyba poznaje tak, to nasze ucieka nasze życie. Przed czym, do czego, skąd i dokąd i czemu tak się spieszy? Trudno zawiesić na nim oko.

szczęściem, nim zacznie znów uciekać. Piękne to nasze wspólne życie w tym słońcu z odległości. Ktoś obcy mógłby się zachwycić, a nawet pozazdrościć. Niech biegnie sobie, a my za nim, truchtając, płynąc, idąc. Póki ogląda się za nami, to ciągle cudny widok. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki wydał ostrzeżenia, tak, dalej ostrzeżenia sud, ostrzeżenia przed burjami dla 6 województw, Ciła, Schydnia, Ścina. Burjom miściamy towarzyszyty może intensywny deszcz i albo grad, albo jedno i drugie. To te ostrzeżenia pierwszej stopni obowiązują w Pidlarskim, Lubelskim, Podkarpackim i też na części Warmińsko-Mazurskiego województwa, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Alerty mają obowiązywać do samego wieczora, do 8 wieczora. Prognozowany deszcz, kilki z tego deszczu to od 20 do 30 mm, lokalnie do 35 mm. Burjom oczywiście będą towarzyszyć witry w porywach do 55 km na godzinę. I idziemy dalej, bo to fragment polskiej dzierżawy. Kiedy idę o dalsze regiony, to na zachodzie i w centrum dzierżawy chmar będzie mało, albo umiarkowani, a po południu i na zachodnich kińciach zwiększające się do wielkiego tego zachmurzenia, ale bez deszczu. Temperatury maksymalne od 19 gradusów na Podkarpaciu i Podhale, blisko 23 gradusów w centrum i do 20 cmoch na zachodzie. Tam ma te teplisio jak lito. W nocy chmar będzie mało, umiarkowane. Też to zachmarnie, ale początkowo myślamy na schodzie duży chmar, no tam po tych buriach jeszcze i krótkoczasowi może się pojawić deszcz. Na południowym zachodzie mało i umiarkowanie chmar, w drugiej części nocy tych chmar wece. Nad raną w Sudetach możliwy deszcz. Minimalne temperatury w nocy od 10 gradusów na wschodzie, około 13 w centrum i do 16 już aż 16 w nocy na zachodzie. I też my się tymi umiarkowanymi temperaturami w nocy. Bo po tym, tak, każdy będzie narikał, jak to w nocy horiaczo i jak się nie dast wyspać, to chyba trzeba już do tego przywykać. Z tym klimatyzacjaty, nie tym klimatyzacjaty, dascia podla was spaty w klimatyzowanym pomieszczeniu, cesianedast, jeszcze barometry, toty będą wskazywały, podobnie jak i wczoraj, 1000 hektopaskali, u was jednak i tysk w ciebie Polszczy.

No i jeden ze słuchaczy wypowił się w kwestii klimatyzacji, że lepsze tuarety wikna na nicz, a na den zaperty. A jak jest bliżej, jak 24-25 gradusów, to możesz spać na werandzie. No tak, jak się by mało werandu, to jak najbardziej, tak. Dziękuję za ten hałas. Żdu na dalsze hałasy. natalia@lem.fm 606 108 101 plus 48 na samym początku. To jest numer telefonu do bezpośrednio do mnie. SMS-amy albo WhatsAppom. I właśnie sprawdzam, czy dasz to na WhatsAppie stanę napisane, bo ja tak lubię powiedzieć, że to pyszte, a potem Anny na prowiriu, coś to się jest. Na skręci. W każdym razie ta prym prowirywa i neje. Za to jem taka niezadowolona.

teper poza ramę do kulturnego kalendarza i to wypełniony jest koncertami, przede wszystkim koncertami, kiedy idę o najbliższe dny. Możecie w piątniczu wybrać się do restauracji Pub Browaru Dukla na koncert Czarny Mikulski. Ze sceny wyzwuczać gitarowe riffy wpisujące się w nurt, w żanr muzykę rock plus folk, będą też teksty śpiewanek do Swojukace Buszmana i Dariusza Czarno. Dariusz Czarny, win gra na gitary i win śpiewat, to autor muzyki i tekstów, lider grupy Ustudni. Współpracował z Tomaszem Szwedem, starym, dobrym małżeństwem, duetom Czarny Nosal, Skrawek Nieba, Czarny Radzik. Jarosław Mikulski, tot narad na gitarii, współpracował Majańczyma z Kazimierzem Pabiaszą, grupą Blues, jak Kobra, Hagoka Band z G. Hamiltonem. Propozycja od tego duetu to gitarowe riffy, rockowo, bluesowo, folkowe i dobrany teksty. Jak zaochoczują organizatory, w muzyce tego duetu znajdete nachodu, żeby się zatrzymać, nachodu do tego, żeby pytać się o takie refleksji, zanuryć się w zwuku na persicznych zmistach. Śpiewanki to też historii o zmaganiach współczesnego człowieka z próbą to, żeby najść odpowiedzi na najważniejsze zjawiska. To jeden z koncertów, jaki naszłam. Inny koncert to koncert, jaki odbudę się w Korośni, w Kosteli, w parafii świętego Adalberta i Częstochowskiej Bohorodyci. Tam wyzwożyć koncert z pinochołką Et Misericordia. I organizatorami tego koncertu jest jak raz wspomniana parochia i prywatna muzyczna szkoła Pro Muzyka w Korośni. Koncert wyzwoczyć w sobotu 6 czerwca, junia o 16 godzinie. Wstupne darmo w pamiątkowych interiorach chramu zazwyczaj sakralna muzyka. I dalej przenosimy się na Szlachtiwską Ruś do muzycznego klubu do Owczarny. Tam w czwartek koncert Beaty Przybytek, jaka jest wokalistką, pianistką, kompozytorką, uznawaną za jeden z najciekawszych hołosów polskiej jazzowej sceny. Jest laureatką Majańczyma Muzyczne Nagrody trzeciego programu Polskiego Radia Mateusz Tarik w kategorii jazz za płatnią I'm Gonna Rock You. Jest laureatką Grand Prix trzeciego festiwalu Polskiej Śpiewanki Kryształowej Kamerton 2023. Stypendystka ministra kultury i nacjonalnej spadkowiny, marszałka Szleskiego Województwa, absolwentka ATPR pedagogzka Wydziału Jazzu i Rozrywkowej Muzyki Muzycznej Akademii w Katowicach. W 2019 roku, żeby jeszcze przedstawić szersze jej dorobok i osiągnięcia, odebrała platynową płatnię za album Zbigniew Wodecki Dobry, że jest. I to też była nominowana do Fryderyka. Współpracowała z najwydatniejszymi przedstawnikami polskiego jazzu, z takimi jak Jan Ptaszyn-Wróblewski, Janusz Muniak, Jarosław Śmietana, Włodzimierz Nahorny, Piotr Wojtasik, Wojciech Karolak, Jazz Band Ball Orchestra. Na swoim koncie ma 6 solowych płaten i też na jej dorobok składają się wydawnictwa, które mają też jej hostynny występy z inczyma ansamblami, inczyma artystami. Koncertuje uśpieszni po Polsce, ale też poza Polszczą wystąpiła na wieloch jazzowych festiwalach. No nie wiem, w Polsce, ale i poza granicami Polszczy. Tot koncert odbudę się w czwartek, a w piątniczu i w sobotu, 5 i 6 czerwca, pierwszy raz w Owczarny i jak tu organizatory podpisali, absolutny hit. Wyjątkowa Anna Maria Jopek, to artystka
która urodziła się w 1980 roku w Warszawie. Jak dityna solisty ansamblu Mazowsze, no, dorastała w świecie sztuki, w świecie muzyki. Jej artystyczne, za jedno to ludowy charakter odcisnął też swój ślad na wrażliwości artystki. W tej estetyce, w której czuty to narodne, jest i podnes, to różne obszary muzycznych doświadczeń wynesene z chyży zalublienia do folkloru. To też klasyczna muzyczna edukacja, jest absolwentką klasy fortepianu Muzycznego Uniwersytetu. No i do tego dochodzi jeszcze lubą do jazzu. I to te trzy elementy występują w twórczości Jopek w różnych proporcjach. Utrzymujący jej twórczość w szerokim stylistycznym spektrum. Spilną prymetą wszystkich jej artystycznych dzień jest dbałość o riven, o artystyczny riven ciłosty i kiedy o tą koncepcyjną warstwę, to tu wykonawczo interpretacyjną, jak i produkcyjną. Profesjonalizm, wysokie artystyczne prymety i stremlinia furt do rozwytku. To wszystko spryczyniło, że dnes Anna Maria Jopek ma je na swoim koncie, okrem swoich solowych, oczywiście nahorodzanych albumów, współpracy z wielkimi nazwiskami, kiedy idę o świtą muzykę, świtowego jazzu, jak Pat Metheny, Branford Marsalis, Makoto Ozone, Richard Bona. Piatnicia i sobota dzwonte pyszty, nie znam, jak tam była data rezerwacja biletiu, ale pewnie z tym będą to wyniatkowe koncerty wartajuczy chyba każdej swojej ciny. I o chwilku przeniesiemy się zas do Ripok, bo organizator przedstawił dokładny program, kiedy idę o promitania filmu, tak że to ich teraz sobie przedstawimy krótko i my.

Wczoraj, moi drogi, besiedłałam wam w Drybnyciach o pikniku lemkiwskiej kultury w Sebe, jaki odbudę się w piątniciu i w sobotu. W najbliższy to tydny, piątniciu i w sobotu w Rybkach. Przedstawiałam wam Drybnyciowy program i nie mam pewności, czy organizator chce oprludnity dokładną rozpiskę filmu, jak mają być promitany, czy to mają ostatnie jako taka niespodziewanka, tajemnicza, ale wieczorem okazało się, że jednak wszystko jest już do publicznej wiadomości podane, tak że w większych drobnościach przedstawię wam to i ja. Odże, jak już wspominała, w ramach tego pikniku promitane będą te filmy w dwóch blokach. Pierwszy w piątniciu, drugi w sobotu. No i w ramach piątniciowego bloku, jak pierwszy, wkazany będzie film Poichał Maziar w świt. To jest film z 2003 roku. Film, jaki rekonstruuje dawne życie i zwyki Maziariu. Głosy w okolicach Łosia od niepamiętnych czasów w naturalny sposób wytykała ropa, nazywali jej skalnym olejem, chosnowali najczęstsze do smarowania osi koles do woziu. Mieszkańcy Łosia handlowali tymi smarami i w dalekie zakutyny się aż zapuszczali. Pośredni Maziary na szlak wyjechali w 70-tych rokach minionego stulecia. Dnes historię maziarstwa powinna maziarska zachoroda głosy. To jest oddzielenie Muzeum Dwory Karwacjaniów i Gładyszy w Gorliciach. I specjalnym gościem do tego filmu będzie Wasyl Szlanta, jeden z inicjatorów samego powstania filmu, a też potomok Maziariu z Łosia. Następnym filmem będzie film Zabity Hostynec z 1994 roku, tak że to już swoje roki ten film maje. Od 1991 roku w celi Wilhiłec organizowany są kiermesze. Po weseliciach 1947 roku kiermesze zniknęły z krajowidu Lemkowyny i to Olchowecki odrodzili dijaczy Karpackiego Towarzystwa, stawiający sobie na cel ratowania lokalnych kultur. Ambitna, romantyczna akcja, jak opisują organizatory ten film i tę inicjatywę, dowiła do odrodzenia się tradycji, choć przez pierwsze roki realizowali ten kiermesz hołowni ludzie z zony, w mniejszej stopni same Lemki. I tu gościom, specjalnym gościem będzie Leszek Rymarowicz, wedúcy, hołowa, prezes Karpackiego Towarzystwa. I pośrednim filmom w pierwszym filmowym bloku będzie film o bars poetyckim na Hołowku. Naród jest dosyć smutny. Trzeba go rozweselić. I to są słowa, jakie wypowiada heroj tego filmu. Jan Tus, Lemko z Łowiucia. Film opowiada o nim, przede wszystkim o nim. O zwykłym, niezwykłym człowieku, jaki zamrijał sobie, żeby i w nich w celi zrobić rosyjskie świato na kiermesz. I zaczął organizować go chłopnie sam, ale prak przyuczyli się do niego inni dobry ludzie. Specjalnym gościem będzie Justyna Kłopyta, etnomuzykolożka, antropolożka kultury, uczestniczka podi, który wkazany na filmie. To pierwszy dzień, a drugi dzień zacznę się od pokaz filmu od promitania filmu Epifandrowniak, zwany Indyke Forum. To film z 2004 roku, a jeszcze na ranti dodam, że film o Łaniu Tuzi jest z 2014 roku. Nikiforowy film z 2004 roku. I jak podają organizatory, zawdzięki filmowi Krzysztofa Krauzego, Mini Kifor z 2004 roku, zainteresowania życiem tego naszego artysty, malaria, czystego malaria, jak to się wysiduje, osiągnęło werszok.
коли 9 вересня тамтого року відкрили пам'ятник Никифора до Криничі. Приїхали товпи його любителів. Були лемки, були українці, були поляки. Було духовенство, артисти, музальники, представники локальних державних власти. Але скорше такої згоди довкола Никифора не було. Іще в 90-х роках минулого століття спиралися, тобто це Епіфандровняк був Поляком, це лемком, це українцем, процесувалися його назвисько, дату вродження, о тим, ким був Никифор, а 15-річній історії старань о його упам'ятнення в його родимі місцевості оповідає тот короткий репортаж. Dalszym filmem буде film z nagłówką bardzo wymownym Przepraszamy Was z 2001 roku. Na jar toho, że roka publiczną opinię w Polsce zbulwersowała wiadomość, że prodali na organizowanie przez agencję, realną agencję Skarbu Derżawy aukcji tereny seł lemkiwskich razem z Monteriamy. Redakcja programu w CBN ujawniła to, oprudniła to te fakty, ale też dobyła do zainteresowania sprawą przez tołdyszni uriad i sospilne organizacji. Też z inicjatywy realizatorów tego programu w czasie wakacji skauty oznakowali informacyjnymi tablicami opustoszeny polem Kowyni, ale też i w Bieszczadach Cmonterii. Dowęło to do stryczy przedstawnikiu Lemkiu z dyrekcją Rolnej Agencji Skarbu Derżawy. W efekcie doszło do bezprecedensowych przeprosin Lemkiu za moralne krzywdy w czas torzestwennego poświadczenia odbudowanej kaplicy i cmonteria. Film wskazuje to ty podi okom obserwatora. Histmy budot Natalia Hładyk, malarka, dijaczka objednania Lemkiu, diłka Stefana Hładyka, jednego z heroju filmu. I poślednim filmom wskazowanym w sobotu bude film pod nagłówkiem Morzut Приходити сяги молити. То фільм з 2003 року. В 40-самим році в Рибках з Рибок виселили мешканців, жителів Лемків. Село опустошило. Хижі порозбирали, розграбили. Лишилася там пам'яткова дерев'яна церковча. В 57-м році вернула єдна родина, котра през роки опікувалася храмом. В 70-х роках, мимо протестів тойже родини, церкву розібрали з рекомендації консерватора, щоб по роках зреконструювати її в Музею народного будівництва в Саноку. Репортаж стала відання о сенс перепросин, переносин пам'яткових храмів з їх місця культу до музею. І тут гістем буде Гражина Бетлей-Фурман, газдиня галереї в Мармошів, внучка Мелані Мармош, героїні filmu. Także to znacie to dokładnie, jakie filmy będą wskazane i kto będzie opowiadał o podijach z filmu i dalszych sprawach powiązanych bardziej albo mniejsze z tym, co działo się w tamtym czasie.

A teper dobra lokalna, a was tyli świtoła wist. Maciej Serafin jest pierwszym Polakom, a was tyli gorliczaninom, jaki stanę na starty legendarnych zmagań. Zmagań do chmar, wielokrotny master Europy i Polski w hirskich zmaganiach w amerykańskim Colorado. Chcę dokazać, że Polak, a właściwie gorliczanin potrafi, bo roty będzie się o każdą setną sekundę na ekstremalnie ciężki trasie Pikes Peak International Hill Climb, który zowód też Race to the Clouds, znaczy właśnie zmagania do chmar. Wygranym jest tam każdy, kto, komu powiedzie się skończyty probu i bezpieczni do ich chaty. Do mety. To te zmagania należą do najbardziej rozpoznawalnych hirskich zmagań na świecie. Zmagania zaczęły być organizowane w 1916 roku na uboczach chory Pikes Peak w Skalistych Chorach i są drugim z najstarszymi zmaganiami samochodowymi, zmaganiami w Zjednoczonych Stanach Ameryki. Trasa czyli blisko 20 km i wedle z wysokości około 2800 metrów nad równią moria, aż na sam wierzch, jaki znajduje się na wysokości wece jak 4300 metrów na szoferiu, na zmagających, że 156 zakrutił, z czego wielu jest ślipych. W czyslennych miściach droga idę zaraz przy spadystych parusot metrowych propastiach. No, a szofery nie mają do dyspozycji takich jakichś barier, które by koronyły. Niebezpieczne to te zmagania uznawane są za jedne z najbardziej wymagających i niebezpiecznych na świecie. Ciężkist, trudnist Pikes Peak. Pikes Peak nie wynika wyłącznie z układu trasy. Wielkim wyklikom są też obstawienia, jakie usługa, jakie są na wielkiej wysokosty. W czasie jednego perejzdu zawodnicy mogą stracić paru czasy roka, znaczy to te obstawienia, które mamy w różnych częściach roka. Na starcie temperatura często jest większa, przekracza 20 gradusów Celsjusza, kiedy okolicach mety no, można trafić i na śnieg, na led, grad temperaturu blisko zera. Trafia się też, że szofery przejeżdżają przez chmary, żeby parę minut później znajdzie się w pełnym słońcu. Dodatkowym problemem jest oczywiście znacząco mniejsza kilkist tlenu. Wielu osób, jak biorą udział w tych zmaganiach, besidują o tych zawrotach hołowy, o tym, że jest im niedobry. No, i że mają problemy z tym, żeby no, się dobrze moczy skoncentrować. Niektóre aż musieli przerwać treningi. I jak raz za to Maciej Serafin, gorliczanin, przypomnę, to wielki uśmiech ciłej gorlickiej zemli, od miesiąca rychtuje swój organizm do tych ekstremalnych obstałyn. Hosnuje hipoksyjne szatro, w którym spyt pry obniżeni kilkosty tlenu. A w czas treningi uchosnuje specjalistyczną maskę, jaka symuluje to te wysokohirskie obstaweny. Choć to te zmagania trwają dla paru minut, rychtowania trwają te dołhy miesiaci. Gorliczanin przyznaje, że poświatył dziesiątki godzin na treningi w symulatorii i setki godzin na analizowania nagrań z perejzdiu innych uczestników zmagań. Znajomość trasy jest absolutnie osnową. To te szofery nie hosnują pilotów. Za to wszystkie zakruty muszą znać na pamięć, no samodzielnie na pamięć. Podla swoich estymacji gorliczanin znaje już większość trasy. Rychtowania mają też i auto, jakim będzie jechał Maciej Serafin. To jest Honda Civic TCR. Została gruntownie przebudowana pod kątem właśnie tych obstawień, jakie są na Pikes Peak. Różne rzeczy zostały zmodyfikowane. Pewnością bym nawet nie znała, o czym by się dują. To
to lyśmy to ty techniczny drybnyci. Lyśmy to ty drybnyci. W każdym razie Maciej Serafin już je w Zjednanych Stanach Ameryki i tam się rychtuje, a rychtuaniami żyje ciła rodyna w projekt startu w tych zmaganiach jest zaangażowanych wielu ludy. No cóż, trzymamy palci za uśpich, za bezpieczne dojechania do mety.

A jeszcze, moi drodzy, z takich lokalnych informacji, w najbliższą niedzielę, 7 czerwca, junia, w Moszczenici odbudzie się trzeci turnier mundurowych służb w futbolu o Pochar Wójta gminy Moszczenicia. Odbudzie się tam też przy nachodzie tego turnieru pochodzinny koncert, na którym wystąpi lokalny, ale chyba szersza znany artysta Rompej. I uwaga, zainspirowany poślednimi akcjami internetowego twórcy łatwo

aktywność jamy. Odbierali jej kontakt ze świtom, z tym jest besidy, ruchowo sprawnie, z nalikowania trzeba bardzo wiele groszy, bo aż 7 milionów złotych, do tepr powiało zabrać się 1,5 miliona, brakuje jeszcze 5,5 miliona. I zainspirowany uśpichą Łatwoganga i Rompej ryszył. Kto se może powiedzieć, że naśliduje? Bardzo dobry, w taki chili naśliduania to nicz złoho. Zazryjte na sajt kolekty, bo jest taka kolekta ze spilna utworena, może ty się dołożyty już teper, a może ty się douczyty do tej rompejowej kolekty. No i najbudę hołosno, najtopidę w świt, im wece ludy budę czuło, tym wece może serc się otworyt. Rompej zahra swój koncert o 8 wieczorem na terenie sportowego kompleksu w Maszczenicy. Maszczenicia, zazerajte hyn, koncert darmowy, swoją cechołku dołożte do tej skarbonkę wydziłoby się bez dna, ale jak wydamy po innych akcjach i to ty kolekty jest się w syli w 100% zasylety. Teper jest kuściok wecach 22%. Zrobmy to tu niespodziwanku. Zrobmy to tu niespodziwanku Nikoli, żeby do niedzieli się nazbierało 100%.

Moi drodzy, żyłam spokojnego, w miru sonecznego dnia. Pasitłowa Natalia Macka, Nowak, patrzysz na radio LMFM. Czujemy się zaran.

0: na co też.
1: Patrzcie na Chodyna, prosto pro życia w LMFM.

0: Jest utorok, 2 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Pracę 9 maja w budynku Osiedla Prawosławnej Kultury Elpis w Korleciach odbyły się przesłuchania w ramach 21. konkursu recytacji lemkiłskiej poezji. W podii uczestniczyło ponad 64 uczniów osnownych szkół, które zmagali się w paru wiekowych kategoriach, przedstawiający twórczość lemkiłskich poetów z różnych literaturnych periodów. Konkurs od roku stanowi ważną formę popularyzacji lemkiłskiego języka i literatury tworzonej w tym języku. Uczestnicy reprezentowali publiczną i niepubliczną szkołę, w których wedene je wczenia lemkiłskiego języka. Zgodnie z regulaminem, każdy z recytujących przedstawiał dwa twory różnych autorów, co dawało szansę wkazać stylistyczną i tematyczną różnorodność lemkiłskiej poezji. 30 maja w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się wstanowiające zasiedanie dwóch struktur, co dzieje w ramach Nacjonalnego Sowietu Rusyniu, Grupy za Naukę i Grupy za Młodych. Stricza miała organizacyjny charakter i stanowiła formalny początek działalności obu grup. Grupa za Naukę będzie się zajmowała inicjatywami związanymi z doświadczeniami, dokumentowaniem i popularyzowaniem znań o języku, historii i kulturze Rusyniu. Jej wedoczem jest dr Julian Ramacz, a funkcję jego zastępnika objął dr Michał Fejsa. Grupa za Młodych zasiedli się na działalności, jaka tyka młodego pokolenia, włącznie z edukacyjnymi, kulturnymi i integracyjnymi projektami. Weduczom tej grupy je Darko Zagorac, a jego zastupcom stał Petro Chromosz. Oba tiła mają doradczo koordynujący charakter i mają za cel podtrzymywać rozwój kulturnych i naukowych inicjatyw w ramach rosyjskiej wspólnoty w Wojwodyni. Polskie Genealogiczne Towarzystwo ogłosiło na swoich socjalnych mediach, że zaczęły się roboty nad nowym projektem digitalizacji metrykalnych aktów. Następną eparchią, z którą towarzystwo ruszyło współpracować, jest Ryaszywska eparchia. Była ona stworzona w 1992 roku przez wydzielenie obszary z Peremyszlskiej i Tarniowskiej eparchii. Duplikaty metrykalnych knih trzymane w archiwach tych dwóch eparchii leżały się tam. Не були передано до новоствореного архіву Ряшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котру знаходяться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Ряшівської курії, послідні рішення о том, це дозволити на сканування належать до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувані на сайті Сканотека. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdować archiwalne informacje z różnych części Polski. 25 lipca juleja w Mykowie na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Podia nawiązuje do Andy Warhola, którego korzenie sięgają toczno tego rosyjskiego seła. Nie będzie to pierwsza edycja festiwalu, bo on organizowany rokami, teper wertat po paru rokach przerwy spryczonej pandemią. Tegoryczna podia ma jednać rosyjską kulturę, współczesną sztukę i dziedzictwo rodziny Warholiów. Ma się to stać za przyczyną czesnych koncertów, wystupów, warsztatów ta innych aktywności przygotowanych organizatorami. Więcej o projekcie możecie czytać na sajcie StartLab.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Son, poema. Snił się mi Dido tej nocy. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnęny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdu gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitchnął Dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolako od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nahnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejk, hej, moi, składom, hej. Nie za to do cię wernu zemle, żem z krwiu wyplułał grudy, nie za to, lem za to, żem cię lubił. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzieciny, prowinu, przebacz. I natchnij moje pokolenia, żeby tak kochało twoje werchy, żeby tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pohnał Dido sejk składom z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za Didom stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli svitania nie dwihat. Zamer w dneśniosty zamienił w kupu kamienia Didowe pokolenia.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie. Wesoły anioł w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Dobry wieczór szanownym słuchaczom Radia LM FM, programu Register Zabytkiu. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Mamy oczywiście seredu wieczór. Nasza na razie jeszcze skromna kiedchodyt o czesło, ale wydatna kiedchodyt o to, co się na niej nachodyt, radiowa lista zabytkiu, poszeryć się dnes o tot typ obiektu, z jakiego lemkowina znana jest najbardziej. Dnes następna drewniana cerkwa ostaje wyróżniona zabytkom Radia LM FM. Po tamto tyżnewi wakacyjni prohulci po kurortnym Iwonyczy, dnes peremistymy się barże na zachód, w zachodniu czast Lemkowyny do gminy Muszyna w małopolskim województwie, do seła Andryjówka. Następną pozycję w rejestrze zabytków przypisujemy cerkwy pokroły Uspenia Bohorodyci. Teper je to filialny rymokatolicki kostel pokroły Woznesienia Bohorodyci. Zaczniemy od historii istnienia parochii w seli, a pak perejdemy do samej cerkwy. Andryjówka lokowana była na niemieckim prawie już w 1352 roku na osnowie przywileju z dnia 14 maja, przywileju korola Kazimierza Wielkiego dla osadzciu Matiasza i Michała, albo dla jednego nazywanego Matiaszem Michałom. Tot lokacyjny przywilej już tołdy w XIV stuleciu przedwydywał określeną daninę dla parocha. Przypuszczać się, że już w drugiej połowie XIV stulecia mogła hyn istnuwaty parochia, ale łatyńska. 30 lipca 1391 roku korol Władysław Jagiełło darował krakiewskiemu biskupowi Joanowi Radlicy Muszynu i 11 ceł, wśród których była i Andryjówka. Tot majątek był zaczątkiem tzw. muszyńskiego klucza, co też drżały krakiewskich biskupów. Podle polskiego doślednika profesora historii Bolesława Kumora na przełomie 15 i 16 stulecia rymokatolicka parafia została pereniata przez wschodni kostel w związku z wołoską kolonizacją tych obszarów. W historii Andryjówki zapisała się też druga lokacja i to właśnie na wołoskim prawie. Relokacja nastąpiła prawdopodobnie w 1587 roku. Istnieje przekaz o utworzeniu w Andryjówce wschodniej parochii 26 lipca 1585 roku, dwa roki skorsze jak lokacja na tzw. wołoskim prawie. Na utworzenie tej parochii przywilej miał daty biskup Franciszek Krasiński. Pierwszy raz w pisanych drzewach parochia wymieniana jest aż w 1626 roku. Ordynacji dla grekokatolickich popiół w muszyńskim kluczu biskupa Szyszkowskiego. Ordynacja datowana jest na 5 lutego 1626 roku. Wrnijmy jeszcze na chwilę do poprzedniego stulecia. W 1585 roku seło było już zamieszkane i w tymże roku wymieniany jest Avryło Juraszok z Andryjówki jak osnowatel sąsiedniego seła Żegiestoła, a szołty z Andryjówki Fecko dostał od biskupa Krasińskiego przywilej na osnowania w sąsiednim Myliku seła na wołoskim prawie. Tot przywilej w 1596 roku synom Fecka, Joannowi i Ignatiowi potwierdził biskup Radziwiłł. Parafia w Andryjówce do 1637 roku obejmowała właśnie sąsiedni Myliek, a podlegała pod grekokatolicką peremyską jeparchię. W 1686 roku następny biskup Joan Malachowski polepszył byt parocha i nadał miejscowemu świeszczennikowi mlyn w Andryjówce. 5 roków późniejsze dla miejscowej cerkwy odlano dzwin, a w seli, co może utożsamlać też z członami parochii, żyło w tym czasie 19 rok kmitiu na 11 łanach. W historycznych dokumentach zapisany z imienia i nazwiska paroch Andryjówki jawlał się w 1780 roku. Jest to ojciec Petro Żegiestiłski, a zapiska besieduje, że w roku jego śmierci, właśnie 1780, następcą parochii ostaje jego syn Andryj.
1781 rok przyniósł Nelem administracyjne zmiany, bo drżała krakiewskich biskupiów ostaje sekularyzowana i przekazana na religijny fond. Kiedy chodzi o kapku statystykę, to w 1785 roku w Andrzejówce było 253 grekokatolickich parafian, w 1786 roku andrzejówska parochia rachowała 293 parafian, a już w 1790 300. Na początku XIX stulecia w 1801 roku austryjskie rozdziałowe władze pouczyły parochii w Mleku i Andrzejówce, a parocha od tego czasu nazywano Mleckim i Andrzejówskim, a siedzibę miał w Mleku. Pierwszym mlecko-andrzejówskim parochom był Gawryl Żegiestiewski z rodziny zasłużonego rodu andrzejówskich parochiów. A po pierwszej muzycznej przerwie będziemy przedłużać historię parochii w Andrzejówce.

Czujemy się po muzycznym prerywniku. To program Register Zabytki. Dnes meno zabytku Radia LMFM przyznajemy cerkwy w Andrijuci. Ale nicz perejdemy do samej cerkwy, to jeszcze skończymy po skorę historię andrijuskiej parochii. Zatrzymaliśmy się na etapie, kiedy to austryjskie rozdziłowy własty pouczyły parochii w Mylyku i Andrijuci i parocha od tego czasu nazywano Mylicko-Andrijuskim. Pierwszym był Havryjusz Egestiuski, zaświadczonego rodu andrijuskich parochiów. Następny przedstawnik tego rodu, Wiktor, został parochom już dalej, bo w sąsiedniej Krynicy. Był też dekanom muszyńskiego dekanatu i honorowym kanonikom katedralnej greko-katolickiej kapituły w Peremyśle. To z jego inicjatywy pobudowano w rokach 1864-66 nową cerkę właśnie w Andrijuci. I to tu cerkę wpisujemy dnes w rejestr zabytków. Miejscowa tradycja zaspodaje, że cerkwa pochodzi jeszcze z 17. stulecia i że stojała w innym miejscu w obszarze szkoły, a pak była perenesena i perebudowana. Inskrypcja w ołtarze cerkwy na jego zachodniej ścianie z 1884 roku, jaka odnosi się do zrobionego wtedy, jak to określono w inskrypcji, pomalowania cerkwy, nazywa jej nową. W tym roku też zakończono robotę przy nowym ikonostasie i polichromiu seredyny. Wszystko to pod kierownictwem malaria z Bardejoła Wiktora Zompa. Win to liszył wspomnianą inskrypcję i liszył na namiestnie ikonie Bohorodyci swoją sygnaturę. W 1884 roku pod chorą Czerchlą kopano podjachowy tunel. Dorobit najato aż italijskich robitników. W tym czasie też panowała na Lemkowinie epidemia grypy, jaka zdesiadkowała i italijskich robitników, i miejscowych ludnist. Chmerłych pohrebano na precerkownym cmontery na południe od cerkwy na specjalni w tej cili splantowanym uboczy chory. Szkarpu umicneno oporowym murom. W drugiej połowie XIX stulecia Andrijuka rachowała 443 mieszkańców, a w międzywojennym czasie było 76 gazdiłok i 460 żyteli greko-katolickich parafian. W 1945 roku większość z nich wyjechała do Sowieckiego Sojuzu, ostało lem 11 rodzin. W tym czasie też zaginęły cerkowne dzwony. Podle miejscowej tradycji ostali one prodane do Rytra albo do sąsiedniej rusnackiej Legnały, już po słowackiej stronie. A były to zabytkowe dzwony. Jeden podobno jeszcze z 15. stulecia 1484 roku, a drugi z końca 18. z 1691 roku. Przed połowiną lipca 47. roku tych 11 rodzin wyseleno w czas akcji Wisła. Osamotnena cerkwa przeszła pod opiekę rymokatolickiej parafii w Muszyni, a od 1951 roku pod opiekę nowo poklekanej parafii w Mylyku. I teraz przechodzimy już do naszej dzisiejszej heroini, do cerkwy w Andrijuci, jaka to cerkwą jest orientowaną cerkwą. Nachodzi się po północno-zachodniej stronie seła na wysoko położonym uboczy selskiej zabudowy. Poniżej cerkwy rozpostera się krajowid stromej doliny Czarnego Potoka, nazywanego dnes też Andrijuską Potoką. Cerkwa z racji swojego położenia dominuje nad całym selem. Obszar w tym miejscu wznosi się ku północy i ku zachodowi i opada ku południowy, ku szkarpi, doliny Popradu i ku schodowi, do drogi, jaka idzie doliną przez seło seret gustoj zabudowy. W odniesieniu do historycznego rozplanowania Andrijuki cerkwa znajduje się poza selską zabudową na obszarze zemel pod uprawą. Takie jej usytuowanie może potwierdzać zmianę lokalizacji cerkwy. Przy cerkownej cmontir okrużono kamiennym murom na planie zbliżonym do wydłużonego prostokuta. W seredyni ochorodzonego obszaru miejsce pod cerką, w północno-schidniej czasty cerkownego obszaru, zostało wyrównane tak, że północny mur pełny jednocześnie funkcję oporowego muru. Podobnie specjalnie wyrównano południowo-schidnią czwartku dla utworzenia cmonteria dla chmerłych w czas wspomnianej epidemii grypy w 1884 roku.
szkarbu po południowej stronie cerkwy obmurowano tesanym kamieniem. W ten sposób utworzył się w schydni czasty cerkownego obszaru tarasowy układ. Wzdłuż północnej, schydnioj i południowej granicy za murą w przycerkownym obszary rosną drewa ryżnego wieku, głównie to lipy. Zachidnia część obszaru zachowała naturalne spadki wysokości, lempre z seredynu z zachodu na schód prowadzi szeroka ścieżka. To ta część hostowana jest jak współczesny cmentir. Posadzono hyn w riadach parunacet lip, okrem tego to ta część oddzielona jest od cerkwy kamiennym murkom. Przy północnym murze stoi koleśnia kostnicia, przerobiona w 70-tych rokach na katechetyczną salkę. Przy kince przycerkownego obszaru od zachodu stoi drewniana szopa, a od schodu w murze znajduje się wchodowa bramka złożona z murowanych stopków z kamienia i gotowego daszku.

Cerkoł Uspenia Bohorodyci to tridilna, jednoołtariowa cerkoł złożona z ołtaria, do którego od północy prilicha dyryznycia, szerszoho chramu wiernych po seredyni i uszoho babęcia. Od zachodu prytwór, jaki nachodycia przy babęcy, razem z babęcią i łuskema magazynkami po liwej i po prawej stronie miściać się pidłeżą, jako i konstrukcyjne stopy stojat po bokach w samych magazynkach. Wszystkie trzy hołowne czasty, ołtar, chram wiernych i babenec pobudowano na planie kwadratu. Podstawa łeży razem z zachatą jest szersza od chramu wiernych. Ryzniciu wozneseno na ciły dołhosty ołtarne czasty, tak jak magazynkę, tyż sud na ciły dołhosty prostoru łeży pod którą się nachodziat. Sud uższy przy babęcy, a szerszy przy prytwory. Prytwór wozneseno nie na planie kwadratu, a na planie prostokuta. Wojścia do cerkwi jest lem od zachodu przez prytwór właśnie. W bryli cerkwi wyokremyty moż trzy sylni wyodrubnene czasty. Od zachodu łeżu za chatą w przyzemni czasty, niższej chram wiernych i od wschodu najniższą ołtarną czast z prylichającą do niej ryznycią. Ściny ołtaria i chramu wiernych lekko zbijają się ku chory, natomiast ściny ryznyci i za chaty sód pionowy. Osnowa łeży ma formę stiatoj piramidy, jaka wychodzi z prostokutnej obudowy za chaty. Łeża zwieńczona jest dzwonowym plantrą w formie nadwiszanej konstrukcyjnej izbyci. Każdą z trzech ołownych czasty bryły wkryła czteriospadysty szatrowy dach, jaki perechodyt z kwadratu w osmobik i zwieńczony jest osmobiczną baniastą łożyczką z prywydną litarnią, makowycią, stożką i szpelą. Na kince sód kuty żelizny kresty. Hełm łeży dodatkowo nad szpilą winczyt iszczy gałka. Dachy różnią się od siebie. Nad ołtarią i chramem wiernych sód to łomleny dachy. Nad ołtarią dach je pojedynczo łomleny, a nachylenia płaszczyzny jest różne. Nad chramem wiernych dach je łomleny podwójnie i płaszczyny mają takie samo nachylenia. Wyżni czasty płaszczyn łomlenych dachów oddzieleny sód gzymsom i stanowią osnowę dla łeżyczok. Dodatkowo nyżnia czast płaszczyn nad chramem wiernych oddzielona jest pionową ścinką. Szatrowy dach na łeży ma gładkie płaszczyny. Wo wszystkich łeżyczkach pod baniastą czastiu, wyżej jak wyżni rand płaszczyn, występuje zużynia w formie uskoj osmobicznej pionowej partii. Jest to tak zwane perewiazania. Nad wchodem do cerkwy nachodzi się mały dwospadysty daszok o prostopadającej kalenyci do ściny weży i okapołym daszkom. Kiedy chodzi do zahalnej wychlad bryły cerkwy, to uwagę zwertat za niski dach nad chramom wiernych i za mała nad nim weżyczka. Podla inwentaryzacji dach nad ołtarią ma unikalną konstrukcję. Nyżni winec płatwi, jaki jest opercią dla perełamania płaszczyn dachu i perejścia z kwadratów osmobik, pitperty jest pochylenyma stopami. Stanowi to dodatkowe wzmocnienia okrużujące konstrukcję łeżyczkę, jaka składa się też z osmoch stopił, jakie pełniat funkcję krokwi.

Miły słuchacze, czuje to właśnie program Register Zabytki, jaki w Radiu Chlem FM złożyt w każdą seredę. Jest to program, jaki Józef Ryszard się na bliskim zaznajemlaniu się z Lemkołyną od strony jej zabytków, wpisanych już na dajakie listy, albo obiektów, czy dajakich osobliwości, jakim to my nadajemy meno zabytku, wpisujący go w nasz subiektywny radiowy register zabytków. Dnes poznajemy cyrków Andrzejuci. Po krótkiej historii parafii i pierwszych informacjach pro jej wygląd przedłużamy opis cerkwy. Dopełniajte go z nymkami, jakie wse pomieszczam przy zapowiedzi programu na naszym portale, żebyście mali ciłościowy obraz danego zabytku i lekrze wam było słuchać toho, co by się duju. Kiedy chodzę do zewnętrznej ściny cerkwy w Andrzejuci, to charakteryzuje cię bohactwem skromnych, dekoratywnych elementów. Gontowe obycia ścin przykraszane jest w pidokapowych fragmentach zaciacią gontów w trikutne zuby. Podobnie dołom cerkwy leży jedna warstwa gontów tak samo trikutni zakończonych. Riad takich gontów ochorania jeszcze góry wygladił. Okapy cerkwy, perełomlinia dachowych płaszczyn, poziomy w wyżyczkach, podkreślony są drewnianymi profilowanymi gzymsami. Litarniu na hełmi weży podkreślać drewniany gzyms o bohatszej odmiennej formie. Prywatne litarni, perewiązania wyżyczok i ścinka w załomi dachu nad chramą wiernych mają dodatkowe dekoratywne wgublinia. Nad chramą wiernych to wgublinia ma wygląd arkadowego frezu. Uwagę zwerta do delikatne podkreślenia architektonicznej dekoracji polichromią, tyż na czasty gontowego wkrycia hełmu weży. Schostowano kolory białej, czerwonej, zielonej i syni. Tym ostatnim pomalowano jeszcze przykraszenia w litarni i arkadowej frez. Samo do szkłania i zbyci należy je też delikatnym architektonicznym akcentom. Jego dekoracją stanowi przykraszające listwowania. Ściny i zbyci podzielone są na dwie części. Męczebisze w jednej trzeciej wysokości zbyci, w tej męczy wyższej perebyto zwłokowe diry, w drugiej części listołki układają się jak riad tonisich arkadok. Od doliny jest poziome do szkłania z koronką wytiatą w motyw lambrekinu. Osobych otworów jest po dwa w zachidniej i schidniej ścinie zbyci i po cztery w bicznych ścinach. Zwłokowe diry są prostokutne i zaperte chorą łuką. Wyglady w cerkwy pomieszczono po jednym w schidniej i południowej ścinie ołtaria i w północnej części ryznyci. Po dwa wyglady znajdziemy w południowej i północnej ścinie chramu wiernych i one są najbliższe. 16 szybowe w obramowaniach z prostych odtynków doszczok. W wygladach pomieszczono kuty kraty. Seredyna cerkwy składa się z trzech osnownych części. Ołtaria, oddzielonego ikonostasom od chramu wiernych i babyńcia. Jest też prytwór, z którego przechodzi się do dwóch bicznych magazynków. Do ryznyci wchodzi się z ołtarnej części w jej północnej ścinie. W ołtarii i chramie wiernych są płaskie poławy, jakie stanowią płaszczyzną bazu dla malarskiej dekoracji. W seredynie ołtarnej części nie jest już kolisznego prestołu. Na jego miejsce pomieszczony jest ołtar złożony z męsy i retabulum. Retabulum to dekoracja ołtaria w łatyńskim kosteli. Stanowi jego najbardziej reprezentacyjną część. Może być stałe albo ruchome, rizblene albo malowane, ustawione na ołtarii albo za nim jak odróbna, rozbudowana konstrukcja. W cerkwi w Andrzejuci retabulum jest wilno stojacze. W pitciachu nad prostorą do chramu wiernych jest piłko lesyste wytiata, najpełniejsze dla carskich worot. Wchodowe dweri, jakie są płytoły, mają skrynkowy zamok i dekoratywną klamkę. Wszystkie okucia, zawisy, zasłowy, uchwyty są żelizny, rozkłany i stanowią dodatkowe przykraszenia. Podłoga w cerkwi jest drewniana, pomalowana na biło, doszki nabyte są ćwiekami do legarium. W chramie wiernych podłoga jest kus perebudowana soleum poszerzoną nowym gzymsikom. W babynce powała jest belkoła. W cerkwi znajduje się też muzyczny chór nadwieszany na dwóch piłperecznych tragariach. W bicznych ścinach znajdziemy ślit po skorycznym uższym chorin. Balustrada choru ma to wysunęty parapet i piłkolesysty wystup na osi. Schody na chór są profilowane.
Двері до бабинця суд дворотове, клепкове, набите форму ромбу це там діаменту. Навіть подібний до головних дверів скринковий замок і декоративну клямку. Окрім того, мають декоративну нижню засуву. В притворі повала є пласка і дошкувана.

kończymy już 17 odcinek registru zabytków. Dnes naszym radiowym zabytkom została cerko w Andrijuci, w zachodni czas telem kołyny. Stamy już męcze bliższe jak wychatała, bo tak naprawdę to powinniśmy tam pojechaty i nasmutryty się na nią. Ostała się jeszcze do omowlenia polichromia w Seredynii, a to tu masz podzielity na dwie fazy dekoracji. Do pierwszej masz zarachułaty malowania na schydni ścini chromowiernych. Jest to kotara zasłonena ikonostasom i widoczny spod teperyśniego malowidła malowany zachełuszkę, to jest apostolskie kresty. Do drugiej fazy zarachułaty trzeba teperyśniu polichromiu, jaku częściowo uzupełnieno. W ołtarzy na ścinach namalowane są kompozytowe kolumny, na powali niewielkie oko promysłu Bożego z ornamentami. Na ścini znajduje się też inskrypcja, jako to byłaby się na samym początku programu inskrypcja z 1884 roku. Rozmalowane jest też przedstawienie Boga Otca. W chramie wiernych i babynce pomieszczono szablonowe malowidła, a na balustradzie choru na tli chmar pomieszczono hołubyciu. W cerkwi znajduje się jeszcze rokokoły ikonostas. Sucześnie z carskich worot zrobiono diakońskie drzwi. Okrem tego w cerkwi znajduje się ikona Uspenia Bohorodyci z 15 albo 16 stulecia, dwa barokowe retabula z obrazami Jezusa Chrysta i Bożej Matery, dwa feretrony z rozpiaciem Jezusa Chrysta i Świętą Warwarą, jest już jedna narodna korucha z 19 stulecia, neogotycki fotel i ryżny liturgiczny gratia. Kubatura cerkwi wynosi 530 kubyków, a prostor po zemli 120 kwadratowych metrów. Po wyseleniach cerkwi pozbawiona opieki niszczyła. Czas jej wyposażenia zrabowano. Na początku 50-tych roków przeprowadzono mały remont, jaki obnymał najpotrzebniejsze roboty. Zdemontowano poczasty wtedy też i ikonostas. W 1967 roku przeprowadzono remont dachu, poczasty zmieniono obycia ścin, a w 1978 roku rozpoczęto paroletnie remonty. Zmieniono meryńczyma posadowienia łeży, podłochy, założono rynny, na bani łeży położono nowy gąd, zrekonstruowano ikonostas, w miejsce starej bramy na cmentarz wybudowano nową. Wszystkie te roboty przeprowadzono z inicjatywy otcia Czekaja i otcia Deszcza, dwóch rymokatolickich świeczenników. W 90-tych rokach prodążano roboty. Wymieniono wkrycia blachy nad chramą wiernych i ołtarium, wymieniono doszkłania izby i stolarku, przywerneno malarską dekorację bani łeży i arkadowego fryzu na załomi dachu chramu wiernych i prywydnych litern wyżyczok nad ołtarium i chramą wiernych. Wkryto też daszką i poczasty peremurowano ohorodzenia cmenteria. W tym czasie też w diakońskich dwerach zawieszano podczas niższej konserwacji kryła carskich worot. Cerkoł i ohorodzenia znajdują się teper w dobrym stanie. No to nie ostaje nam nyczynczoho, jak nam się wybraty do Andrijuki i samomu się o tym perekonać. Dziękuję wam za dnes i czujemy się o tydzień, kiedy macie propozycję następnego zabytku Lemkołyny do omowlenia w registrze zabytków, pyszte. Na pewno zrealizujemy wasze domki. A tymczasem majte się dobri. Besidłała Natalia Małecka.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja z Osanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szelacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Dobry wieczór, zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko i na następny czas noweli Partyzant Petra Polańskiego. Serżant Jeftych jednak nie spoczywał. Win oddzielił się od towarzyszył i piszeł do inczoho diła, gdzie wyjawiło się, że gwardyja nie była jedyną jego cilią, że win z prywyczkę wtiachnął się w jej riady, że ona nie była dla niego nowistiu, a znanym już lagrom. Win natiachnął, jak należało, siru gwardyjsku bluzu i bobrową szapku, ta wstupił do bohato tapetowanych w heliotropowym aromati spowytych saloniu arystokratki. Anny Rożyckoj, żeby z jej aksamitowych róg pryjaty na grudy czerwenu kokardu gwardyjsku oznaku. Ine omynuła jego uwaga, szto biła ruka damy, kotra pławała w heliotropowych perfumach, zatrymtiła w czasie prypynania, a i win czuł, szto pianije od heliotropowego czaru. Ta młody serżant nie tremtił już na widok żeńskoj opianiujuczoj szalenosty. Win niespokojom owładanej był lem na dwa spominy. Onoj marsylianky republikańskiego motywu, przy kotroho zwuka horiło jego lice, a drgajucza ruka kłała się na szable. Niespokój burył jego krow raz iszczy na inczu mysel, barże już beznadziejnu, koli win samitni stremył gu swoi cile. Wyszął na trotuar. Ohornuła ho jasnyna dnia, choć mraczno pozerali jego oczy, temny był dla nich świt. Chłodno smotrył win na świtowu burju, szalinstwo, ta z toho chłodu obudł ho gwardyjański taraban. Na prostoranni riny, szto rozstyliła się popry kolyszním kniarzem hradi, błyskali wistriata, przemieszczali się masy sirych bluz. Nowy wojenny sojus. Narodowy polskie ochotniki organizowali się, wylichali na szerokie łuchy. Zo starej miasteckiej weży trepotała czerwona fana, a po restauracjach, kawiarniach, publicznych miściach wsiady pekły oczy totyże bahriany kokardy. Wrnuła się z riny gwardyjska brygada. Szumni i hulaszczo zrobiło się w miści, po wszystkich schodowych miściach kopet życia, zbiszena neochraniczenis. Lem je w tym, nie idę z ostychiją, nie zlywać się z niezauzdaną weselistiu. Win budył bezmyślni po temnych uliciach mista i zmuczony wernął się do swojej stancyi. Nieobyczny zapach obudył ho. Na stoli stojała świeża wiazanka kwitia, złożona w dymo z mysną żenoczą ruką, a aromat to znany heliotrop. Czemelit duszu, ta nefsyli był diaty na duszu serżanta, koi w ti temno hejby na puszti bezhraniczni, de oka ne zawisysz i dusza ne spoczne. Jeden jem, besidował Dosia, tak muczaczo jeden na świti. Żażda mia pecze. Najdłucho, choćby w ohrobi, bez niej porożnio mi na świti.
Bezcilni. Ach, ona! Pry dwerioch poczuli się kroki. Pak otworzyli się one i szpakowata żydiłska boroda ta wiaska tenderyci wykukowali z osiny. Wojt! Rozkazał je w tym. Żyd krocznął i wizrył się nieśmiło. Neje ich? Neje nikoho wece? Aj, presławny panowe, to ty gwardyjci, sławny, że sławny. Le mi jakosy żal się zrobiło tołdy toho kapitana, bo znat ja Szlojma, zastupnik Solomonowego rabbi. Hwar, wydobył jest dasz to? Pererwał je w tym. A czoho by zastupnik rabyna nie wynaszał? Le może pan serżant, przypominając sobie cywin, nie był zo szramą na lycy? Hej, zo szramą od podjachnienia szablą. Tołdy fest sprawa, zaterał ruky Żyd. Mamy już ślit. Hwar, to ta w karmazynowi dziobci rozpowiadała. Ona wydiła ich. Jakich ich? Joho i... Szto? I ona... Moja... Hej, to ta selanka wydiła ich. One stawale pit winci w jedniej tutyszniej cerkwy. Tu się pobrali. Człowecze! Tako ich jojczał sergeant. Niemożliwe! Ona, Jelisaweta, breszesz! I sergeant potrias Żydom, kotry inny na żarty się ostraszył. Aha! Zagadał Żyd. A czy niemożliwe, by się one pobrali. I tako ich chciał wyjty z kunaty, ta sergeant strymał. Dziżdej, teperincza sprawa, do czego się inczoho posłużyt mi partyzancka szabla. Win mi przyjatela tak mi pidyszą. Chwar, de win. Żyd ściachnął ramena. To już tak lekko nie pide. Szeroki, dalekie Karpaty i podila szerokie, takoho by szlojma nie odnaszą. Lem to ty gwardyjci, aj. Choć samo sobą to sławny lude, ale myszny i hemory nie znajut. Bez pamiaty siedyt serżant. Nic mu schodyt, ne spaniom, blidym i złamanym zastaje ho swytania. Drgajut promieni sącia, perszy wistnyky świtła, nadziei by rosnuty, wzmachaty się. Świt świżej, życia swobodą brmije, a jednako wianut, wszytkie projawy, wszytkie zarodki szczęścia, bezpowrotni stratyli się w tem rjawi, rozkiszny wydinia, a pustynna mertwota stoit pred nami, pereślidujucza, tane do odczytania, otrowna dla duszy iluzyja. Pomały dwychnął się je w tym, wydił bobrową szapku i wyszedł góra niszniomu świtu. Sące opromenyło dawnej kniarzy Herat. Jak mityczna budiula błyszczał tam ranisznim srebrom stary zamok, sywy świdok wszytkoj jasnoj dawnyny. A z jirskoj wysoczyny rozderał ranisznij spokij. Tyszynu hoło z cyrką noho dzwona ozywał się żalisno, jak jojk prychno blenoj duszy, szto po pryslezach się śmije, hejby dityna żadną wzerajucza się do projatoho świtła zastuplat oczy ruczkami.
A tak było i w narodzi. Jojczał pit ciężkim hnetom, a przy perszych promieniach zbliżającej się swobody ciszył się czerez slezy. Na dneska to już wszystko. Na następny czas zapraszam już za tydzień w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

4 lutego pamiętam, żeśmy coś do domu, żeśmy tam wysiedlali. Ale tam na tej liście były takie nazwiska, jak to, myślę, że chyba dobry pamiętam. No, oprócz mnie, Mitra Rosynku, był na pewno Dymit Trochanowski, chyba Anio Dziadek gdzieś pisał. Tam praktycznie byli, to byli w tym dniu na probie. To był chyba drugi akt robiony, to było tak dużo ludzi było, bo to w pierwszym akcie było mało ludzi, a w drugim było najwięcej ludzi. I pamiętam chyba, że to była druga woda, bo takśmy przybywali dwa razy w tygodniu, czy tam trzy razy w tygodniu, że byli ludzie, że aktami. To były trzy akty, w związku z tym akt, drugi był najbardziej bohaty w czysło wykonawczy. I to właśnie to wtedy. I to wtedyśmy, i tak, że to, że się spotkamy na takim zebraniu, to było chyba w niedzielu, to nie było, czy przed probą to było, mało by ty, czy proba mało by ty po. Najpierwsze spotkanie, jeszcze pewnie to pamiętam. Nie, pardon, to była sobota, to było ekstra. I w każdym przypadku tak się zaznaczało. 4 marca mi się spiśniszy. Ja przyjeżdżałem tu statut, który mi wysiedlował. Dyskutowaliśmy na statuty. Na liście organów założycielskich są takie nazwiska jak Stefan Władyk z stowarzyszenia. Jak Tot, jak to się nazywał? Szost był na pewno, ale czy im co podpisał, to źle pamiętam. Także tam nazwiska były różne. Różne były nazwiska. Co prawda, oni potem tylko twierdzili, że nie znali, że oni się nie deklarowali, no, ale jakby podpisał uczestnictwo tym. No. W każdym przypadku to u nas już było dość hardy. Lista jest do dneska dostępna. No i teżmy to złożyliśmy w tym. Podkaliśmy założycielski, przepraszam. I tak, to im tak, to, jak dobrze pamiętam. Chyba rachował 12 ludzi, 14 tero i byli tam między innymi może około 100 minuty, ale na pewno. Zastupcami według czego był Jarosław Trochanowski, Stefan Kosowski. Nie, przepraszam, tak, Stefan Kosowski, nie, był Piotr Trochanowski był pierwszy, Stefan Kosowski był drugi, Jarosław Trochanowski był sekretarią, Stefka Dubec była skarbniką, a krim toho był tak, Jarosław Chomiak, Bogdan Gambal, żyjący już dość długo Jarosław Zwoliński, Mitro Rosynko na pewno był w tym členom, Watral, potem wyjechał zaraz do toho, najmniej nie pamiętam, Watral na pewno był z okolic zimnej wody, nie z samej zimnej wody, Wyrczyna chyba, dobrze pamiętam. Kto tam jeszcze? Nie, z Bukowy, przepraszam. I kto tam? W każdym przypadku, no kto tam jeszcze mi byty, już troszkę powiem, nie pamiętam troszeczkę, bo to musiał prezydent. O, Mikołaj Paduchowicz był na pewno. To było roku temu, 29. I myśmy zostali oficjalnie zarejestrowani, stowarzyszenie zostało zarejestrowane, 7 kwietnia. Ale jak to się stało, myśmy to złożyli w wniosek, jak dobrze pamiętam, albo ze Stefaną Kozacką, albo z Bytrosek, już nie pamiętam, kto był, Buliadi. I spotkałem się z dyrektorem ówczesnym, się nazywał Chrzanowski. I tak siedziałem, powiem tak, a po co nowa organizacja? Czy macie UTSK? Wie pan co, gdybyśmy mieli UTSK, gdyby nas interesował UTSK, to my bylibyśmy w tym byli. Nas nie interesuje ta organizacja ukraińska, tylko MKOSKA. A, no to dobrze, to pozostawcie te dokumenty, przyjęliśmy nasze dokumenty. I w tym czasie, byli tu już okrągły stół się kończył i było wiadomo, że będzie nowa ustawa o związkach zawodowych i organizacjach społecznych. I ona wejdzie 7 kwietnia. Życia. Pod koniec marca zadzwonił do mnie właśnie do dyrektor Chrzanowski i powiedział tak. Chcemy zarejestrować stowarzyszenie, ale na podstawie starej ustawy jeszcze, bo jak będzie nowa, to będziemy musieli znowu papiery składać i tak dalej, i tak dalej. Więc była wola polityczna, znaczy może inaczej, nie było sprzeciwu politycznego, żeby nas zarejestrować. To rozmowa, o którym wspomniałem na początku, no to była taka wstępna rozmowa. A potem mi sam zadzwonił. Ale mówię, tylko trzeba tam w statucie poprawić błędy. Statut rachuje do zaleska praktycznie, bo jest tam niezmieniony. Były taką próbę skroczenia go.
19 storie to teraz chłopak, to masz na opisu, bo to jest kurs uszczy, bo jest pisane na komputerze.

0: Trzeba pełnić korty oks. Ale nie zmieniło się. I tam parę drobnych było zrobionych, ale generalnie jest to samo. I okazało się, że na każdej stronie jakoś tam jest błąd. Znaczy przecinek, albo to cieńszocha, albo to tamto. I musiałem tych 20 stron przepisać. To była 15 rano, niech pan przyjeżdża do Legnicy. Ja byłem w Obrzechu. No dobrze, że byłem tu z następnym dyrektora, więc specjalnie mi tam to nie miałem problemu, żeby wszyscy w autobusie pojechali. Ale był jeszcze jeden problem. Teatru było przepisane. I wtedy zadzwonił do dyrektora Teatru Dramatycznego w Legnicy, Józefa Jasielskiego, że chcieliśmy skorzystać z maszyny do pisania. To nie było aż takie oczywiste. A ta maszyna musi była do tych miru podobna. Ale nie jest prawem, niech pan przyjeżdża i to. I siedzieli w teatrze, chyba do wpiłu 8 wieczorem i to statu im przepisował. Statu nie miła tych budów, a na maszynie wiadomo, jak się powiem, bo to właściwie to już jest to. To nie komputer, że można skasować. Bo powiem tak, że musicie to złożyć do soboty. A to akurat sobota była pracująca. Tak to jeszcze wtedy. I myśmy to ze Stefanem Kozowskim doszło. Zanieśliśmy to do sobotu rano. No. Dwa tygodnie przed tym, czyli jeśli to był 26 czy tam 24, jakoś tak, marcia. No i oficjalnie samochód zostaliśmy zarejestrowane. Ale na stali natysk. Przedwojenny jeszcze ustawił o stowarzyszenie.
1: Ale też... Im zależało akurat, żeby was zesłać na podstawie starej ustawy, a nie nowej?
0: Bo powiem w ten sposób, że musielibyśmy rozpocząć siłą procedurę od początku. Pójdę to po co on to proszę. Bo możemy zarejestrować na podstawie. No nas to może do oznaczenia. Wręcz przeciwnie, bo to by oznaczało, że byśmy jeszcze przez najmniejsze przez dwa tygodnie, a to nie, jeszcze była jedna sprawa, to nie ruszyła lawina takich różnych organizacji, które się rejestrowali na nowi, bo nie, do tego czasu nie mamy. Nie znam, jak byli, czym nam tam chciał pomóc, ale powtarzam, że pan Krzyżanowski jakby nas zaskoczył im plus, że powiedział, tak was zarejestrujemy bez tego. Może nie znam, jakie były przyczyny. Powiem tak, to jeszcze była cenzura i czy ona już tak dogorywała, bo powiedział, że już nie dało budyn. I jakśmy przyrektuali premieru od Tiaty Korini, to był 15 lipca, ja skorszył, bo znałem, chodziłem tak, miałem doświadczenia w teatrze, no, że warunkiem dopuszczenia do eksploatacji publicznej, do pokazu publicznego, to była zgoda cenzura. Piszemy do tego cenzora legnickiego, włożyłem egzemplarz, spotkałem się następnego za paru dni i powiedziałem tak, wie pan, teraz mi to już nie ma większego znaczenia, ja nie mam żadnych zastrzeżeń, ale wie pan co, powiem panu tylko tyle, że są w Legnicy osoby przeciwne wystawieniu tej sztuki i to nie są wcale Polacy. Tak mi powiem wprost cenzor. Taka ciekawostka była. No, było to na pewno bardzo wielkie zdarzenie. Potem to zagrali w Nawatii w Bortni.
1: A bez te pierwszy raz zagrali?
0: Pierwszy raz my grali w Legnicy na ulicy Leńskiego, był to Wojewódzki Dom Kultury. I tamśmy grali na tej wielkiej. No, to jest wielka scena była tam. I tamśmy grali to.
1: I jak ludzie przyjali waszą?
0: No, to było naprawdę wielkie, wielkie wzruszenia. Ludzie, no to oczywiście nastojacze, opleskę i tak dalej, i mnoga elita i tak. No, bo w każdym razie na widowisko trwało 4 godziny. 4 godziny i ludzie to otrzymali. Sala była pełna oczywiście. No i to było coś, czego do tego czasu nie było. No, taka, no i potem to też nagraliśmy.
1: A jak wspomnieliście skorsze, były głosy protywne Tomaszu Sztuci. Czy po Sztuci były jakieś konsekwencje negatywne z to?
0: Nie, to był taki czas, że to już był po czwartym, to nie bardzo donosy, no znaczy, to trudno powiedzieć, jakie mogły być konsekwencje, bo to były kuźniejsze czasy. To. Nikt się tam nie czuł pewnie swojego stanowiska i tak dalej, więc nie było żadnych takich... A ja nie, choć, znaczy, ja ich w każdym przypadku nie znam. No i w tydzień późniejszy, no, spełniło się moje mrianie z przedrokiem trzech. No tak, powiedzmy, trochę 70 sceny, jak był pierwszy raz. Kuzmera zainspirował też taki był film Skrzypek na dachu.

Przypominam, że dneska słuchaliście w radiu LEM FM pierwszy czas wspomnienił znanego serd LEMKiu dijacza pana Andrija Kopczu, który rodził się już w miejscowości Chobienia na Czużyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na drugi czas wspomnienił z panem Andrijem Kopczą. Mirko Orhacz z Zachodu.

0: Jest utorok, 2 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Pracę 9 maja w budynku Osiedla Prawosławnej Kultury Elpis w Korleciach odbyły się przesłuchania w ramach 21. konkursu recytacji lemkiwskiej poezji. W podii uczest wzięło ponad 60 uczniów osnownych szkół, które zmagali się w paru wiekowych kategoriach, przedstawiająco twórczość lemkiwskich poetów z różnych literaturnych periodów. Konkurs od roku stanowi ważną formę popularyzacji lemkiwskiego języka i literatury tworzonej w tym języku. Uczestnika reprezentowali publiczne i niepubliczne szkoły, w których wedyny je wczynia lemkiwskiego języka. Zgodnie z regulaminem, każdy z recytujących przedstawiał dwa twory różnych autorów, co dawało szansę wkazać stylistyczną i tematyczną różnorodność lemkiwskiej poezji. 30 maja w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się wstanowiające zasiedanie dwóch struktur, co dzieją w ramach Nacjonalnego Sowietu Rusyniu, Grupy za Nauku i Grupy za Młodych. Stricza miała organizacyjny charakter i stanowiła formalny początek działalności obu grup. Grupa za Nauku będzie się zajmowała inicjatywami związanymi z doświadczeniami, dokumentowaniem i popularyzowaniem znań o języku, historii i kulturze Rusyniu. Jej wedoczem jest dr Julian Ramacz, a funkcję jego zastępnika objął dr Michał Fejsa. Grupa za Młodych zasiedli się na działalności, jaka tyka młodego pokolenia, włącznie z edukacyjnymi, kulturnymi i integracyjnymi projektami. Weduczom tej grupy je Darko Zagorac, a jego zastupcom stał Petro Chromosz. Oba tiła mają doradczo koordynujący charakter i mają za cel podtrzymywać rozwój kulturnych i naukowych inicjatyw w ramach rosyjskiej wspólnoty w Wojwodyni. Polskie Genealogiczne Towarzystwo ogłosiło na swoich socjalnych mediach, że zaczęły się roboty nad nowym projektem digitalizacji metrykalnych aktów. Następną eparchią, z którą towarzystwo ruszyło współpracować, jest Ryaszywska eparchia. Była ona stworzona w 1992 roku przez wydzielenie obszary z Peremyszlskiej i Tarniowskiej eparchii. Duplikaty metrykalnych knyg trzymane w archiwach tych dwóch eparchii leżały się tam. Не були передано до новоствореного архіву Ряшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котру знаходяться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Ряшівської курії, послідні рішення о том, це дозволити на сканування належить до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувані на сайті «Сканотека». Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdzie archiwalne informacje z różnych części Polszczo. 25 lipca juleja w Mykowi na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Podia nawiązuje do Andy Warhola, którego korzenie sięgają toczno tego rosyjskiego seła. Nie będzie to pierwsza edycja festiwalu, bo on organizowany rokami, teper wertat po paru rokach przerwy spryczonej pandemią. Tegoryczna podia ma jednać rosyjską kulturę, współczesną sztuku i dziedzictwo rodziny Warholiów. Ma się to stać za przyczyną czesnych koncertów, wystąpień, warsztatów ta innych aktywności przygotowanych organizatorami. Więcej o projekcie możecie czytać na sajcie Start Lab.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, witajcie, drodzy słuchacze Radia LEM FM, z tej strony Severian Kosowski i witam was koło słuchania Trzech Świtów. No i mamy wieczorok, już drugi dzień czerwca, zaczęliśmy ten fajny letni miesiąc, przede wszystkim fajny za to, że w czerwcu, takoj niedługa, zaczynamy wakacji. No ale do tego jeszcze kusisia, tak że ja, drodzy słuchacze, z wami budu. I cóż, zacznijmy to nasz wieczór z Radiom LEM FM.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.
0: Hej.
4: I wertam do was dnes, drugi den czerwca 2026 roku, to 153 den wroci do kinča lišatnom się 212 dny. Czas żene do predu, ale my ne zwilniamy. Zrychtuwałem dla was fajną muzyku, tak że nie prodążam lipsze, posłuchajte dobrej muzykę, jak toho, co teper dla was mam, ale to nie tak, że nie chcę do was dneska bisiduaty. Mam dla was pewne dejaka informacji, ale o tym kurs pizniejsze. W dalszej części peredacze powiem.

0: słuchaj, słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.
1: Doros lacze, wertam głową z tej strony Sewerian Kosowski i zaran u sreda, sredy na tyżnia, ale my dnes iszcze tot wieczer w Radio LEM FM witirka się trymamy, odże chciałbym lem zanonsuaty, że zaraniśnia sreda bude dołgym dniom, bo den zaran potrwa 16 godzin i równo 30 minut, a schicącie o godzinie 4.18, zachit o godzinie 20.49. Tiszymy się, bo zaraniśnia sreda takoj początkiem długiego weekendu bude. Kto oczywidno sobie na piatniciu wilne robi, dumam, że większość z nas tak sobie poplanowali z tym, żeby w piatniciu nie robity. No ale samo sobą najbliższy weekend w Polsce to długi weekend i z tego się wszystko tiszymy, ja tiszę.

Wertam do Was, drodzy słuchacze. Продовжуємо наші три світи в Radio LM FM. No i tu тепер bym хотів Вам дещо з нашого лемківського русинського календарію припомнути. Але тут календар відкривам і позирам, що тут не маємо. No i може в першій черзі спомнімо на 2 червня 1860 року. То вродився Микола Губаш, півчоучитель і культурний робітник Medže Vojvodinskýma Rusnakami v Kocúri. Ďalšie 2. červťa 1912 roka, to data narodzenia Ivana Kováča, rusínskeho právnika, politika i pedagoga. Ďalšie 2. červťa 1939 roka, to tiež data narodzenia w tym przypadku Iwana Brovdyja, rosyjskiego skulptora i malaria, nositela czesnych tytułów, jaki pomer 2 marca 2023 roku w Mukaczewie na Podkarpaciu. To też data narodzenia 2 czerwca 1960 roku Iwana Miklosza, słowackiego ekonoma i polityka rosyjskiego pochodzenia. Możemy też wspomnieć na podiju 2 czerwca 1848 roku w Pradzie zaczął się Sławiański Kongres, ale też daty śmierci, odże 2 czerwca 1955 roku to data śmierci Jurija Hojdy, poeta i publicysty z Podkarpackiej Rusy. No i jeszcze możemy wspomnieć na Myrona Buduńskiego, jaki pomer tak samo 2 czerwca 2018 roku. To był znany rusyński pisatel i profesor na Wojwodyni serd tamtyżnich Rusyniu. Z Lemkowiny takoj nie mam żadnej takoj większej daty. No tulem jeszcze może dodajmy do tego Sławiańskiego Zjazdu w Pradzie, jaki zaczynał się 2 czerwca 1848 roku, że serd uczestników tego zjazdu były oczywiście i karpackie Rusyny. Takoj to tylko z naszego lemkowskiego rusyńskiego kalendarium. Ja Was zachęcam, żebyśmy dalsze sobie posłuchali fajną muzykę.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Czułem kińskie radio.
2: Lemkiuski głos w twojej chyży.
3: No i ja, drodzy słuchacze, do was wertam, bo dnes jako se tak trafiła do mnie jedna gazeta jednej organizacji, która nazywa się Lemkiuską organizacją, ale niejako tą w żaden sposób tą lemkiuską organizacją nie jest, jest ukraińską organizacją, zaświadcza o tym swoimi działaniami, zaświadcza o tym členy tej organizacji swoimi działaniami, no i przede wszystkim statut organizacji też o tym świadczy. Czemu o tym biśiduję? Bo kiedy sobie wezmete presowy organ tej organizacji, to tam jest interwiu, jest dopis, który w bardzo nieprawdziwy sposób przedstawia historię Lemkiuskiej Watry, przedstawia to, co się podjęło na złami 89 i 90 roku. No i przede wszystkim jest to taka, podla mnie, manipulacja faktami. Także kiedlem chcete tak zazryjte, nie podaju nazwy i organizacji, i tej gazety, ale wszystko dostępne pro was.
4: Słuchajcie tej pierwszej naszej lastywoczki lemkijskiego narodowego radia LEM FM

No i dorosłacze, ja was już pomaleńkę praszczam. To była audycja Trysity, jak uste dne zgodne były czute w radiu LEM FM. Dziękuję za dneśnią striczu. W czetwer się nie poczujemy, bo to den swobodny od roboty, tak i my kus w radiu LEM FM poświadkujemy przy nachodzi toho dołogo weekendu, ale w sobotu na audycji o domasz wszystkich kraśni proszę i tam tu sobotnią audycję, jaka przed nami, poczujete priamo z Lemkowiny, z czego ja się tisz bars tiszu. Dobranicz, majte się. Шумний.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołeci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tym lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akbike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.